0: Ale to jest dobry poranek. Tak wcześnie, tak dobrze gramy w RMF Max. Somber i My Body Isn't Ready. Na dzień dobry od nas, Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek, dzień dobry i od razu mamy dla was ciekawostkę. Podobno mamy za dużo świąt państwowych.
0: Naprawdę?
1: Tak, przez ostatnie 11 lat przybyło ich aż 10. Mhm. Tylko w tym roku była rozmowa o 3 nowych. No i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedziało, że hej, stop.
0: Basta.
1: Tak, trochę zwolnimy, bo przede wszystkim jak im tych świąt jest coraz więcej, to coraz bardziej maleje ranga takiego święta, prawda?
0: No, nie czy jest ja tak, wiem. No. Ja bym dodała jeszcze jedno nowe święto państwowe. Mm-hmm. Dzień odpoczywania od świąt państwowych.
1: O! RMF Max. RMF
2: Max. Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM.

0: All My Love to jest nowy Iben dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: A my pytamy, jaka praca o tej porze nie śpi i jest z tego dumna? Wiecie, że są ludzie, którzy nie wiedzą, że my w ogóle istniejemy o tej porze, ale nie skupiamy się na nich, skupiamy się na tych, którzy są właśnie razem z nami teraz na nogach. Dajcie znać, powiedzcie, co robicie. No i połączymy was wszystkich na antenie. Przybijemy sobie piątkę. Murarze z żołnierzami, kierowcami autobusów, florystami. Wiecie, wy, którzy nie śpicie, jak świat o tej porze wygląda. Nagrajcie głosóweczkę.
0: Ja w ogóle sobie myślę, że w tej zabawie najfajniejsze jest to, że my dzięki waszym głosówkom, dzięki wam dowiadujemy się, że istnieją w ogóle jakieś mega dziwne, ciekawe, tak, niszowe zawody,
1: tak,
0: słuchajcie.
1: Tak. Więc odezwij się, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiłaś. Czekamy na twoją głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. To proste.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
4: Poznań 93 i

0: ile słońca, ile radości jest w tym numerze i to jeszcze jest przed szóstą w RMF Max. Zara Larsson i Lush Life'a, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No i mamy dla was ciekawostkę. Warszawa i Bielsko-Biała to są dwa najbardziej zdrowe miasta w Polsce.
0: Proszę.
1: Chodzi oczywiście o działania takie prozdrowotne, edukację, warunki mieszkaniowe, środowisko, infrastrukturę. No, gratulacje, cieszymy się bardzo.
0: Ja się tylko teraz martwię o lekarze, no biedni lekarze. No jak oni w takich najzdrowszych miastach mają się utrzymać?
1: No, ja nie wiem.
0: Flesz i to, co najważniejsze w okolicy, już teraz w RMF Max, punktualnie o 6, a po 6 sprawdzamy, jaka praca nie śpi. Max.
2: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na Flesz i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Zbrodnia sprzed 18 lat wyjaśniona przez policjantów z Archiwum X w Poznaniu. Chodzi o zabójstwo 73-latki z Piły. Ciało kobiety w jej mieszkaniu znalazła sąsiadka. Zatrzymany został wnuk ofiary, 44-letni Damian B.
3: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne. Dzięki badaniom porównawczym zidentyfikowano sprawcę. Został on zatrzymany. Okazało się, że to aktualnie 44-letni wnuczek ofiary.
2: Mówił Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, ale nie przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Nowa trasa tramwajowa w centrum Poznania coraz bardziej przypomina już gotową ulicę, a nie plac budowy. Na Ratajczaka pojawiły się kolejne metry torów, tym razem w rejonie Taczaka. A pracą budowlańców przyglądał się Przemek Wałczyński.
4: No, gdybym patrzył tylko w jedno miejsce i nie zwracał uwagi na otoczenie, to mógłbym już sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać ta ulica po zakończeniu prac. Są fragmenty, gdzie torowisko jest w zasadzie gotowe. Patrząc szerzej, widać jednak jeszcze ogrom pracy potrzebnej do wykonania. Wciąż są miejsca, gdzie układane są wielkie płyty z gotowymi fragmentami torów, a w kolejnych tygodniach planowane jest ułożenie nowej nawierzchni na Alei Niepodległości i ulicy Niezłomnych. Ta cała inwestycja jest prowadzona etapami i obecny harmonogram zakłada, że całość ma być gotowa do drugiej połowy przyszłego roku.
2: To najpiękniejsza sala w całej Europie, mówią nieskromnie muzealnicy o odrestaurowanej sali renesansowej w poznańskim ratuszu. Główne prace tam już się zakończyły, ale otwarcie zaplanowano dopiero po zakończeniu renowacji całego budynku.
5: Remont nie był przeprowadzany w ratuszu od czasu odbudowy powojennej. Wszystkie sale, te najcenniejsze, są pieczołowicie konserwowane. Sala renesansowa, najpiękniejsza na pewno w tej części Europy, właściwie jest już skończona. Czeka na wielkie otwarcie, które nastąpi na początku 2028 roku.
2: Mówiła rzeczniczka projektu Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ratusz jest w remoncie od 2 lat. Efekty trwających prac mamy zobaczyć w połowie przyszłego roku. I na koniec tego flesza wielkie brawa i podziękowania dla mieszkańców. 14 ton odpadów zebrali poznaniacy i poznanianki w tegorocznej akcji sprzątania świata. Przez 2 tygodnie usuwali odpady z ogólnodostępnych terenów miasta. W akcję zaangażowało się 170 grup, czyli ponad 19 tysięcy osób. Wśród uczestników byli uczniowie, mieszkańcy firmy i grupy sąsiedzkie. Kolejna miejska akcja sprzątania odbędzie się w kwietniu.
0: No, leci pięknie ten czwarteczek. Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
0: 6:03.
1: Cześć.
0: Karola Kowalska.
1: Siemiona, Tomusz Marek. Czy słyszycie tę pozytywną iskrę?
0: Słyszymy.
1: Słyszycie?
0: Słyszymy.
1: Będziemy ją mieć dla was przez cały poranek.

0: Ej, to jest poranek w RMF Max, MJ Deli, Deli Supreme. Siemanko, witajcie.
1: No i to jest poranek w RMF. Wszystko dobrze, hop, wszystko koło lecimy. Słuchajcie, pytaliśmy was o to, jaka praca nie śpi. Pytaliśmy o to jeszcze przed godziną 6, czyli bardzo wcześnie. Czyli jesteśmy z was jeszcze bardziej dumni, że o tej porze słuchacie już RMF Max. No i to sprawdźmy, która praca nie śpi.
2: Ochrona osób i mienia z Zabrza nie śpi.
0: Uff, Zabrze bezpieczne. Inne miasta patrzą z zazdrością. Proszę się rozglądać na boki i też strzec innych okolicznych miast.
3: Cześć, o tej godzinie pracują operatorzy numerów alarmowych 112.
1: To jest poważna praca i życzymy wam, żeby w tej pracy dzisiaj była mega nuda, żeby nikt niczego od was nie potrzebował.
0: Nikt się nic nie dzieje, ale dzięki, że jesteście, dzięki, że się odezwaliście i pozytywnie tutaj macie z nami, spędzacie dzień od rana.
1: I jaka praca nie śpi codziennie w RMF Max przed 6?
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: No i jak chcecie zrobić dla siebie coś dobrego o tej porze, to po prostu zostańcie z RMF Max, bo mamy dla was dużo hitów na maksa. To Katy Perry i 12 po 6 w RMF Max.

0: Z najlepszych rzeczy istniejących o poranku mamy dla was w RMF Max absolutnie wszystkie. Ellie Oaks, Wstawaj, nie udawaj i 18 prawie już minut po godzinie 6.
1: No i nowość, słuchajcie, według naukowców takie pary, które połączyły swoje finanse, wspólnie mają jakieś konto, mają bardziej jakościowe relacje niż te, gdzie korzystają z osobnych.
0: O, no,
1: jak po ślubie połączysz sobie konta, to jest podobno weselej i szczęśliwiej.
0: No dobrze, no nie ma nic bardziej romantycznego w życiu niż wspólne na przykład przemycanie popcornu do kina, żeby było trochę taniej, nie?
1: No tak, to jeszcze inne rzeczy łączą. Ale jak nie jesteś po ślubie, to też myślę, że można połączyć finanse. Ważne, żeby nie łączyć finansów z osobą, która o tym nie wie, albo na przykład w ogóle nas nie zna. To się może zdziwić.
0: Ale z drugiej strony, no taka ciocia z Ameryki, to ona czasami się zdarza, że łączy finanse i wtedy to jest bardzo miła niespodzianka.
1: Ciociu, kochamy cię.
0: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, hity na Maxa, iMoney i prawie 19 po 6.

0: męskiej granie, orkiestra o poranku i ciebie też bardzo, no my też was bardzo, bardzo, bardzo, dlatego gramy wam hity na maksa 5 minut przed 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I mamy też dla was taką rozrywkę, która was od rana pozytywnie nastroi, kochani. Wasza ulubiona zabawa o tej porze, gdzie są klucze, ale dzisiaj to edycja biuro. Brzmi to tak.
0: O, brzmi tajemniczo.
3: Brzmi to jak coś, co mogłoby być w biurze?
4: No nie wiem.
0: No,
3: pomyślcie.
0: Brzmi jak coś bardzo ważnego.
3: No, nie pomyślcie.
0: Nie ma złych odpowiedzi. To jest bardzo ważna i kluczowa podpowiedź w tej zabawie, że nie ma złych odpowiedzi. Możecie puścić wodze wyobraźni, możecie przysłać nam cokolwiek w tym momencie przyszło wam do głowy. Po co? No, żebyśmy wszyscy mogli się dobrze bawić, po to, żeby też może komuś pomóc znaleźć do tej porze klucze. Jak się zgłaszacie?
3: Zgłaszacie się do nas głosóweczkami na Messengerze albo Instagramie, oczywiście RMF Max. No i tak, wiecie co, no, mamy gadżety. No nie wiem, czy
0: damy, użyjemy. Damy, mamy dużo. Mieliśmy wczoraj urodziny, jesteśmy hojni, damy wam wszystko. Nieco mamy, ale damy wam dużo.
3: Dobra, czekamy na wasze propozycje, zróbmy razem wszystkim dzień, niech będzie wesoło.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No, a jak jeszcze nigdy się nie zgłaszałaś, to w ogóle czekamy na ciebie z otwartymi ramionami w RMF Max.

0: Do śniadania, ale też do pracy. Ale też na drogę, jak ktoś jest w trasie. Swedish House Mafia i Happiness is So Sad, to jest RMF Max. I to jest Wstawaj, Nie Udawaj. No i to jest wasz czas oczywiście na antenie, no bo pytaliśmy was o to.
1: Gdzie są klucze i oczywiście nie zawiedliście nas i zrobiliście wszystkim dzień, posłuchajcie w jaki sposób.
2: Porwanej reklamówce, która została wyrzucona do śmietnika.
1: O, mamy nadzieję, że to nie jest z doświadczenia, kochany. Ale tak, no, oczywiście wszystkie odpowiedzi były dozwolone, no ale tak poszliście bardzo, bardzo precyzyjnie.
0: A możemy jeszcze powtórzyć ten dźwięk?
1: Że porwanej
0: reklamówce? Gdzie są klucze? Dobra. Nie, nie, nie. Czy możesz ty zrobić ten dźwięk? Gdzie są klucze? Masz go pod ręką. O, właśnie. No dobra, i teraz uwaga.
3: Klucze są w koszulce. Takie na dokumenty.
4: W kopercie.
5: Ja myślę, że klucze są w kopercie z dopiskiem na później.
0: To idealna koperta na kartek jest.
6: Ale to klucze najprawdopodobniej są w koszulce, w której znajduje się podanie o zwolnienie do szefa.
1: Oby je nie otwierał dzisiaj jeszcze.
0: Jeszcze nie, chociaż początek miesiąca. To może. Słuchajcie, to jest zabawa, w której nie ma poprawnych odpowiedzi, więc mamy nadzieję, że bawiliście się równie dobrze, co my, słuchając waszych głosówek. Zabawa, gdzie są klucze, wraca jutro tuż po 6 w RMF Max.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzan. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: kolorowa jesień. Jonathan z Bledką Gipsem, Róż w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: Polacy są najlepsi w piłkę nożną. Wygrywają wszystkie mecze.
0: Tak.
2: To nie jest do końca kłamstwo. Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała ostatnio ze Szwecją. Tak, z tą Szwecją, która nas pokonała w normalnych, w sensie pełnowymiarowych rozgrywkach. 3-0 dla dorosłych, tak.
0: O, ciekawe.
2: Ale... 3-0 wygraliśmy.
0: Ale poczekaj, Szwedom słabo poszło, bo co? Co tam się mogło stać? Nie wiem, mieli gorszy dzień na przykład. Nie wiem, mieli na przykład niestrawność po pizzy z kebabem.
3: Naprawdę?
4: Naprawdę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: Profesor Eminem zagrał w RMF Max 6 minut przed godziną 7. To jest wstawaj, nie udawaj. I wiecie, co sobie właśnie uświadomiliśmy?
1: Ważny dzień dzisiaj.
0: Że idziemy do szkoły.
1: No, dzisiaj studenci zaczynają i to jest big news, ale resztę dużych newsów już za moment, bo będzie flash, sport, pogoda.
0: Wszystko. A to wszystko, jak zawsze. Tak jest. O pełnej zostańcie koniecznie z RMF Max. To są ważne informacje o 7.
2: Reklama. Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł.

0: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
1: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
5: Je się łakocie z delikatesów centrum.
6: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: I po reklamie.

0: tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
6: Sekundki zostały do siódmej, czas na Flash Sport i Pogodę. Jest z nami Ania Łopuszeńska.
7: Dzień dobry, wszystko się zgadza. O poranku serwujemy Wam zestaw świeżych informacji w skrócie. Tankowanie wciąż kosztuje nas sporo. Ceny paliw są rekordowe. Popularna 95 stoi średnio po 8,19 zł za litr. Olej napędowy aż 9,14. Eksperci nie mają wątpliwości, że tak wysokie stawki odbiją się na inflacji. We wrześniu urosła do 4%, a to uderzy w kredytobiorców.
8: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stóp procentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stóp procentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
7: Mówi ekonomista Marek Zuber. Ponad 5 miliardów zwróconych opakowań i 65,5 tysiąca punktów zbiórki w całym kraju. To już rok od startu systemu kaucyjnego w Polsce. Recyklomaty to już standard w dużych sklepach, ale nie zawsze wszystko działa jak trzeba.
9: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
10: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie, nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi.
11: Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka.
7: Na tematem zajęła się Magda Greinert. Niewyspani? No to mamy dobrą wiadomość. Wkrótce pośpicie dłużej. Pod koniec października zmieniamy czas z letniego na zimowy. W tym roku stanie się to w nocy z 24 na 25 października. O 3 zegarki trzeba będzie przestawić na godzinę 2, choć w smartfonach, umówmy się, wszystko dzieje się automatycznie. Polska-Szwecja 3-0. Młodzi piłkarze nie do zatrzymania w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy U21. Autorami goli Bartosz Mazurek i Daniel Bąk. Ekipa Jerzego Brzęczka w eliminacjach ma komplet 9 zwycięstw. Bilans bramek 26 strzelonych i tylko 2 stracone. W Lidze Mistrzeń swój popis dała Ewa Pajor. W meczu drugiej kolejki fazy ligowej strzeliła gola. Barcelona wygrała na wyjeździe z Romą aż 6-0. Awans do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie wywalczyła Magdalena Frenk. Nasza tenisistka pokonała Elzę Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Tymczasem Cristiano Ronaldo nagle opuścił zgrupowanie. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze byłam oddany. Taki wpis pojawił się na jego Instagramie. O 20:45 Portugalia zagra na wyjeździe z Danią w Lidze Narodów. Będzie przeważnie słonecznie dziś. Jedynie na północy i na północnym wschodzie kraju może pojawić się trochę więcej chmur. Na termometrach całkiem przyjemne wartości od 19 stopni na Warmii, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 20 stopni w centrum kraju do 24 na południowym zachodzie.
5: Hity na maksa.
12: No to co, piękny dzień, żeby zacząć nowy rok akademicki.
13: Ja jestem za.
7: Ja też. Ja bym się wróciła w ogóle.
12: Tak?
7: Tak, na studia, na super.
12: Myślę, że znaleźlibyśmy teraz takich, którzy chcieliby, żebyśmy byli tam za nich. Karola Kowalska.
13: Mateusz Marek.
12: Dzień dobry, fajnie, że jesteście z RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Turn the lights off. RMF Max. To jest nasza propozycja na początek siódmej. Dzień dobry.

0: drodze do szkoły, w drodze na uczelnię, ale to jest nuta. Black Eyed Peas i Meet Me Halfway w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I co, hej, chcecie wygrać stówkę kieszonkowego? A, to jest ten moment. My szukamy teraz ekip, które jadą samochodem do szkoły razem z dzieciakami. Podkreślamy, razem z ekipą. No i czas, żebyśmy wspólnie sprawdzili naszą wiedzę z podstawówki. A kategoria dzisiaj to będzie...
0: Ja wymyślam.
3: No.
0: Biologia.
3: Dobra.
0: Okay.
3: Ja będę przepytywany, nic się nie martwcie. Weźcie udział w naszej zabawie, zgarnijcie stówkę i musicie się do nas teraz zgłosić nazwą swojej... biologiczną nazwą swojej drużyny. No tak, no musi nawiązać do biologii.
0: Nie trzeba mieć na to dokumentu, że to jest wasza biologiczna nazwa. Wystarczy, że nam ją wymyślicie, słuchajcie. Fajna nazwa nawiązująca właśnie do biologii. Wymyślcie ją razem w samochodzie. Przyślijcie ją SMS-em pod numer 3001. Koszt jak za każdego zwykłego SMS-a bez dodatkowych kosztów. No i ta najfajniejsza nazwa, która skradnie nasze biologiczne serce, pojawi się na antenie. No a co na antenie? No będziecie przepytywać Mateuka z biologii. Wy pytacie, my odpowiadacie, no i wspólnie sprawdzamy, czy ogarniamy wiedzę z podstawówki.
3: A do wygrania będzie stówka.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Dużo się dzieje, wiemy, to powtarzamy raz jeszcze. 3001, 3001 to jest SMS-owy numer, na który zgłaszacie się nazwą swojej drużyny.

0: trochę jak ziewanie, ale to jest przecież świetny fit. Hit Offenbach. Four to the floor hit, fit, rany
1: co. To jest Jeremy Bach. To jest Wstawaj, nie udawaj, pora śniadaniowa, więc teraz będzie o rankingu najgorszych sałatek na świecie. Ku naszemu zdziwieniu na 13 miejscu znalazła się sałatka z Polski, ze Śląska. Szałot, czyli taka, w której mamy ziemniaki gotowane, marchew, ogórki kiszone, groszek, jajko na twardo. Wkładka do tego jest z boczka, z boczku albo ze śledzia na przykład. No i wiadomo, majonez.
0: Marudzą, niedobre, ale jak nie można akurat zjeść, bo to na święta, to chcą zjeść takie wszyscy.
1: Może niedobre, bo może zrobili nie z tym majonezem, co trzeba, tylko z tym drugim.
0: Właśnie.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
11: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
12: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93

0: I całe szczęście są z nami szalone kokuriny.
1: A witamy serdecznie.
2: Cześć, czy wy jesteście gotowi na to, żeby rozwalić nas tutaj swoją wiedzą i zadać nam dwa najtrudniejsze na świecie pytania z biologii?
1: Dzieciaki, jesteście gotowe?
0: Wow, tak, super. Tak. Powiedzmy tylko szybko, że jest Mateusz Polida, a tam dzieciaki to Gabryś i Milenka.
2: Hej!
0: Ja będę grillowany z biologii. Trochę się stresuję, ale dobra, spróbujmy. Niech to będzie pierwsze pytanie.
2: No to zaczynamy.
3: Do tablicy, proszę.
2: Pierwsze pytanie
1: zadaje Gabryś. Co to są protisty?
2: Szkoda, że nie widzisz jego minę.
0: to są takie jednokomórkowe organizmy możliwe? Takie co? Nie? Tak?
1: Bakterie,
0: no, no właśnie!
2: Wiadomo.
0: O rany!
2: O Jezu, ale to było ciężkie. No dobra, nie wiem, czy Milenka zadaje drugie pytanie, czy nadal Gabryś, ale lecimy, bo Mateuko tutaj już kapie z niego pot ze stresu po prostu.
4: Jak się nazywa biała część kasztana?
2: Jakie pytanie, Milenka! Rozwaliłaś nas!
0: To się nazywa czapeczka? Nie wiem, jak się nazywa biała część kasztana.
4: Znaczek!
2: Ojo!
0: O rany, no i dzięki wam, wszyscy się czegoś dowiedzieliśmy, a przede wszystkim tego, że ja nie miałem o tym pojęcia, także bardzo nam miło.
2: Jesteście najlepsi na świecie, no z biologii to od nas dostalibyście piątkę jak nic.
0: Ale dostajecie od nas za to stówka kieszonkowego.
5: Bardzo wam dziękujemy, szalone kukuriny.
0: Na co jesteście ekstra.
2: Szalone kukuriny górą, a kolejna szansa na wygranie kieszonkowego i sprawdzenie naszej wiedzy już jutro, tuż po 7 w RMF Max. David Guetta, Kid Cudi i Memories grają 3 minuty po 7:30.

0: Niby jesień za oknami, ale jak przyjemnie w RMF Max, to nowy Lost Frequencies.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ej, a jest tak, że na przykład teraz sobie jedziecie do pracy i pomyślicie sobie, ale bym sobie nie jechał do pracy, ale bym sobie tak na przykład zarobił kasę, nic nie robiąc. No może jednak prawie nic, bo wysiłek jest dosłownie minimalny,
0: no nie, jest
3: minimalny, a można wygrać milion złotych. I posłuchajcie, jak to zrobić, to jest bardzo
0: proste. Poczekajcie, jeszcze raz powiem. Można wygrać milion złotych w RMF Max, słuchajcie. I naprawdę wystarczy zrobić minimum, czyli wysłać SMS-a o treści Max na 7467. To kosztuje 4,92 zł z VAT-em i wchodzicie i gracie o milion od tego momentu. Teraz tutaj ślesz hasło Max na 7467 i twoje życie może być zupełnie, ale to zupełnie inne.
3: I bardzo też warto, bo dzisiaj do gry weszło nowiutkie, pachnące, świeże Volvo XC40. Możecie sobie zobaczyć na rmfmax.pl, jak tam się świeci, błyszczy i macha do was drzwiami, żebyście wiedli. To się dzieje, naprawdę warto zgłosić się już teraz SMS-em z hasłem Max na numer 7467.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Dobudzamy, dobudzamy. Armin van Buuren i 12 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Sigma, Skibidi, Rel, Slay.
0: Przestań, dobrze mówić.
1: Znam te słowa, wszyscy je znamy. Wiem. Kochani, warto sobie przypomnieć te, które były modne w zeszłym roku i może 2 lata temu, bo wjeżdża nowa edycja młodzieżowego słowa roku. Tak jest, można swoje propozycje składać do końca października. Czy można spytać ekspertów, a może wy słyszeliście jakieś modne słówko z
0: Sixth Sense? Nie, no dobra, na pewno słyszeliście, to tylko my po prostu nie nadążamy. No teraz te wymyślają, potem zostanie to słowo słowem roku, a potem wszyscy znowu będziemy musieli oglądać je w reklamach.
1: Niestety. Slay! Livka.

0: 5 minut przed godziną 8. Jeśli pytacie, co robimy w studiu przed prognozą pogody, no to na przykład Mateuko pokazuje mi czapkę.
1: Tak, oglądamy czapki. Warto się przygotować na każde warunki, chociaż prawdziwa pogoda... I wszystkie inne potrzebne informacje już za moment w naszym fleszu, no.
0: Punktualnie o 8 zostańcie koniecznie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Poznaj 93 i 5 FM.
6: Tu RMF Max, punktualnie 8 na zegarach. Ania Łopuszańska z nami, dzień dobry.
7: Dzień dobry ponownie, zapraszam. Katowicki odcinek A4 o poranku stoi. Korków spodziewajcie się na trasie numer 86 na wysokości komendy policji na pasach. Do Wrocławia doszło do kolizji. Zator występuje na 4 autostradowych pasach.
8: Ponieważ w tym rejonie nieco wcześniej z autostradą A4 łączy się również droga numer 86. Tam także po wspomnianej kolizji są teraz utrudnienia. Korek na autostradzie w stronę Wrocławia zaczyna się kilka kilometrów wcześniej w Mysłowicach na drodze numer 86. Natomiast kierowcy znacząco zwalniają już w Sosnowcu.
7: To Marcin Buczek. Zakrokowana jest też S8 na Mazowszu. Na odcinku Modlińska-Wisłostrata kierowcy muszą odstać swoje. Doszło tam do zderzenia 4 osobówek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja. Skradzione dane medyczne Polaków są zabezpieczane przez polskie służby. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed.
9: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
7: Mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. System biznes.gov.pl nie udźwignął. Padły e-doręczenia o północy osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Minął termin na złożenie skrzynki w systemie. To nowy obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami.
10: Wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie, albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy, niestety, muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję.
7: Tyle Krzysztof Berenda. A my zerkamy w kalendarz. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki. A skoro tak, no to sprawdźmy, czego słuchacie.
11: Słucham wszystkiego od disco polo przez rock do popu. Wszystko.
12: Ulubiony zespół, wykonawca?
11: Nie mam. Wszystko jak leci.
13: Głównie słucham muzyki niezależnej, ale nie ograniczam się w niczym.
14: Mocniejsza muzyka. Ja słucham K-popu.
15: Rock, pop, ciężki metal, stara polska muzyka.
7: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Ekipa Jerzego Brzęczka idzie jak burza. Piłkarska młodzieżówka wygrała starcie ze Szwecją w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wynik spotkania 3-0, dwie bramki Bartosza Mazurka i jedna Daniela Bąka. Tymczasem piękne zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali Śląsk Wrocław 43-26.
16: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, będą mieli troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
7: Mówił trener Industrii Krzysztof Lijewski. Dziś ponownie ciepło i słonecznie, chociaż no będą wyjątki. Na północy rzeczywiście może się trochę chmurzyć, ale solidnych opadów z tego nie będzie. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum kraju, do 24 na południowym zachodzie.
17: RMF Max, hity na maksa.
6: Z rzeczy, których potrzebujecie w pierwszy dzień października, no to moment, to. No oczywiście, że RMF Max o poranku.
18: I czapka.
19: Poczuj dobry beat.
6: Chyba z Daszkiem, właśnie żeby słońce nie raziło.
18: To
6: halo.
18: Powiedzieć, czapka z Daszkiem.
6: 4 po 8, wstawaj, nie udawaj, dzień dobry.

0: Zagwizdali nam pięknie do wiwatu Maroon 5. To jest Moves Like Jagger w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: O piaskach sobie teraz porozmawiamy, dobrze?
0: Dobra, a propos gwizdania, no.
3: Tak jest.
0: Do wiwatu. Do
3: Gwardia Meksyku, Gwardia Narodowa Meksyku, służby, mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna, Chihuahuę.
0: Wow!
3: Pieska, który waży ledwo 7 kilo. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie.
0: Wow, a jak się nazywa?
3: Komando.
0: Komando Chihuahua.
3: Komando Chihuahua.
0: Piękne. I będzie teraz pomagał tam i ratował.
3: Tak, będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
0: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahuy normalny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Pozdrawiamy wszystkich, którzy o tej porze zbierają się na spacer z psiakami. Macie fajne towarzystwo? Oni chętnie pójdą z wami. To Tame Impala w RMF Max, a na zegarach jest już 10 po 8.

0: Oskar Sims, to jest obowiązkowe towarzystwo do śniadania i mamy je dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Dzisiaj 1 października w kalendarzu.
1: I wszyscy możemy razem iść na studia. Niektórzy faktycznie idą i was pozdrawiamy. Niektórzy na nich byli dawniej lub mniej dawniej temu. No i teraz podstawowe pytanie jest takie, do wszystkich. Czego nauczyliście się na studiach? I bardzo cenne rzeczy trzeba odkryć.
0: Tak, trzeba na przykład trzeba sprawdzić, jakie ogrzewanie jest w mieszkaniu i to nie w zimie, tylko zanim wynajmiemy to mieszkanie.
1: Tak, albo się na przykład się można dowiedzieć, że współlokatorzy mogą też z sobą współzjadać twoje rzeczy z lodówki.
0: Albo na przykład, że ze zdziwieniem odkryłeś, gdzie w mieście jest ksero całodobowo i że to jest prawdopodobnie jeden z najważniejszych punktów na mapie.
1: Tak, można też się nauczyć na studiach, że da się zrobić parówkę w czajniku. Jest tego na pewno mnóstwo, macie swoje pomysły. Koniecznie nam nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Mhm. Wspólnie powspominajmy te przypałowe wszystkie rzeczy. Zróbmy sobie razem dzień, odezwijcie się koniecznie.
0: Zaczynamy rok akademicki, głosówka na Messengerze albo Instagramie RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: plus Sophie Ellis Bextor, Junior Caldera. To wszystko w RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Co więcej, o poranku mamy dla Was jeszcze więcej, bo 1 października na starcie nowego roku akademickiego mamy dla Was
0: cenne lekcje życia.
3: Oj, rzeczy, które nauczyliście się na studiach. No i to są rzeczy naprawdę nieoczywiste. Takie głosówki nam przysłaliście. Czego się nauczyliście na studiach?
4: Ja nauczyłam się, że akademik to jest taki trochę supermarket ze wszystkim. Od kupienia różnych rzeczy przez wydruki, bindowanie, a nawet małe zakupy.
0: Bindowanie oczywiście, na pewno. Tak, wiemy to.
5: Ja na studiach nauczyłem się, że frytki mogą być codziennie na obiad.
0: No, to jest cenna lekcja. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
3: Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że tą lekcję, jak ktoś dzisiaj nie ma zupełnie pomysłu na obiad i na życie, to tą lekcję dzisiaj w życie można wprowadzić.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Wszystko w jednym miejscu. W akademiku można było znaleźć wszystko, jedzenie i ksero i nawet jeszcze przyjaciół na całe życie.
0: A jeszcze mi się coś przypomniało, ale nie mogę o tym powiedzieć na antenie.
3: Aha.
0: Tak było na studiach właśnie.
3: Jak chcecie usłyszeć tajemnicę Mateuka, to zapraszamy na Instagrama. Poranek RMF Max, tam Mateuko chętnie Wam tą historię opowie.
0: Niekoniecznie.

0: Karo, w sumie nigdy cię nie pytałem, ale na co ty byś wydała 1 000 000 złotych?
1: Jezu, jak się przestraszyłam, nie wiedziałam, co mnie chcesz zapytać. 1 000 000 złotych na co bym wydała? No, na przykład wyburzyłabym ścianę, kupiłabym mieszkanie sąsiada, które jest za nią i zrobiłabym sobie taki mega, super duży salon.
0: No, fajnie. Wiesz, to brzmi totalnie jak coś, co by się dało ogarnąć za taki 1 000 000. No, ale wiesz to, my możemy sobie tutaj tak po prostu marzyć, ale bardziej pytanie jest takie, o czym wy wszyscy marzycie? Bo to wy możecie wygrać 1 000 000.
1: I to w RMF Max, realny hajs, za który można sobie odpocząć, można rozpocząć jakąś nową pasję, spłacić kredyt i możecie po prostu mieć za to te wszystkie marzenia. Możemy wam jeszcze bardziej pomóc. A żeby wam pomóc, to od teraz wasze szanse mnożymy razy 300.
0: I to jest bardzo ważne. Zgłoście się teraz. Teraz koniecznie. SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em.
1: My mnożymy wasze szanse na spełnienie waszych marzeń. Wasze szanse na 1 000 000. Mnożymy razy 300.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: SMS na 7467 teraz.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają twoim potrzebom. Zico Apteka, twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze

0: taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Tak, tak, to w RMF Max taka dobra muza. Hity na Maxa, Fastboy i Music Sounds dla was w RMF Max. 9 minut przed godziną 9 już.
1: No i najważniejsze informacje, które wam zaprezentujemy. Kochani, 17 milionów Polaków pyta AI różne o kwestie dotyczące zdrowia. Gadamy o tym, wiecie, jak się leczyć, jak się czujemy, ale też ważniejsze rzeczy, jakie brać lekarstwa. Konsultujemy nawet dawki z AI-ami. No i kupujemy też takie sugerowane leki, suplementy bez recepty, także grubo to już
0: świetnie,
1: leci.
0: Świetnie, brawo. Czyli co, doktor Google już chyba w takim razie poszedł na emeryturę, tak?
1: Tak, tak. Ale tak sobie myślę, jak 17 milionów Polaków tak gada z tym AI-em o zdrowiu, tak. Kurczę, no to naprawdę byłoby tak głupio, jakby on się czasem pomylił, co nie? Bo on czasem się myli, nie?
0: Nie, no co ty? Aha, no to... Nie, na pewno się nie myli. I mówicie, że masz rację.
1: Tak, no. Tak, tak.

0: No oczywiście, że w dobrą stronę idziemy, no bo gdzie, skoro mamy początek października, no to na uczelnię hej, w stronę Halloween hej.
1: Okej, w stronę, dalej idziemy, świąt, Bożego Narodzenia.
0: Na razie hej. W stronę Flesza, no, słuchajcie.
1: Dobra, spokojnie.
0: To będzie za 5 minut, bo punktualnie o godzinie 9 w RMF Max, Flesz i pogoda na czwartek. Zostańcie koniecznie, żeby wiedzieć wszystko.
2: Reklama. W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: To auto wciąż tu stoi?
5: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
4: Jeżeli Twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515-111-111.
6: 515-111-111.
4: Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515-111-111.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Ta inflacja musiała uderzyć po zawirowaniach w Zatoce Ormus. Tak, wzrost we wrześniu do 4% rok do roku komentuje Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Na pytanie, czy możemy się spodziewać dwucyfrowej inflacji, jak pod koniec rządów PiS, odpowiada.
7: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
6: Dodał w rozmowie z Piotrem Salakiem Sławomir Dudek.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Uwaga kierowcy, spor zator na S5 między węzłami Kostrzyn a Poznań Wschód w obu kierunkach. Tam drogowcy rozpoczęli dziś pracę. Uważajcie i zwracajcie uwagę na znaki. W Poznaniu tradycyjnie o tej godzinie większy ruch na Lutyckiej, Lechickiej i Bałtyckiej. Stoi też Niestachowska do Wawrzyńca. Zwolnicie na Bukowskiej, Hetmańskiej, Arciszewskiego, Jana Pawła II i Królowej Jadwigi. 39-latek, który w poniedziałek wjechał w grupę mężczyzn w Borówcu pod Poznaniem, nie usłyszał zarzutów. W wypadku zginął jego 35-letni brat, a dwie osoby zostały ranne. Mężczyzna nie był w stanie złożyć wyjaśnień.
8: Mężczyzna dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa w warunkach powrotu do recydywy. Z uwagi na niemożność przesłuchania podejrzanego z uwagi na stan zdrowia, prokurator nie ogłosił podejrzanemu zarzutów i go nie przesłuchał.
6: Mówił prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dziś sąd zdecyduje o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, ale mężczyzny nie będzie na posiedzeniu. Prace przy renowacji ratusza widać z zewnątrz, bo odnawiane są też elewacje. Rusztowania wkrótce zasłonią frontową część budynku.
9: Żeby przez okres lata ratusz nie był całkowicie opakowany, te prace ruszają właśnie na fasadzie. Powoli rusztowanie jest przekładane i lada moment fasada będzie zasłonięta.
10: Koziołki znikną?
9: Koziołki będą miały swój otwór, swoje wyjście. Koziołki będą się trykać niezmiennie. Ze względu na remont w partii wieżowej przez wiele miesięcy trębacz hejnał rozgrywał na lodzi drugiego piętra. Lada moment wróci na wieżę.
6: Mówiła rzeczniczka projektu Aleksandra Sobocińska w rozmowie z naszym reporterem. Ratusz jest w remoncie od 2 lat. Efekty trwających prac mamy zobaczyć w połowie przyszłego roku. I na koniec tego flesza kilkuset młodych muzyków przejdzie dziś ulicami Poznania grając w plenerze. To część wydarzenia, podczas którego uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności mieszkańcom i turystom. Ich występy mają ożywić ulicę i pokazać, że muzyka może być dostępna dla każdego. Start muzycznej parady o 11:30 przed szkołą przy ulicy Solnej. I to wszystko we fleszu RMF Max. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Na niebie w Poznaniu i słońce i chmury i taka aura utrzyma się przez większość dnia, choć zdecydowanie więcej ma być przejaśnień niż chmur. Na termometrach od 13 do 15 stopni, maksymalnie słupki rtęci dobiją w dzień do 22 stopni. Wiatr jest umiarkowany ze wschodu, ciśnienie wysokie, a pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Wieczorem na termometrach zobaczymy 17 stopni. Pogoda dziś idealna na spacer.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Teraz to będzie żart na start, a właściwie suchar do widzenia. Student mówi: no nie wiem, czemu mnie wywalili, naprawdę nie mam pojęcia. Skąd mam to wiedzieć, jak mnie tam w ogóle od roku nie było?
1: Dziękuję, Kurtyna.
0: Fajnie z wami było, wstawaj, nie udawaj, się kończy. Ale zostaje z wami reszta ekipy RMF Max.
1: Alan Walker już teraz, Iwa Max, Karola Kowalska.
0: Mateusz Marek.
1: Pięknego początku roku akademickiego wam życzymy. I słyszymy się jutro tuż po 6:00. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Dobrego dnia.

Nie bez powodu gram ten numer wam na dzień dobry. Alex Warren i Passenger. Pozdrawiam serdecznie panią, którą niestety, ale podsiadłem. Znaczy, nasiadłem. W każdym razie, gdy tramwajem bujnęło, ja straciłem równowagę i wylądowałem na jej kolanach. Tak zacząłem czwartek ja. A wasz? Jak na razie mija? Cześć, witajcie w Byle do Obiadu w RMF Max. Z wami Fiałas. Do południa jestem. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki świętować będziemy, więc po godzinie 10 w RMF Max. Tylko muza od polskich artystów. Warto być blisko, bo razem damy sobie radę z tym czwartkiem. Siema. A jeśli twój czwartek w Poznaniu zaczął się równie wyjątkowo jak mój, czekam na głosówkę na Messengerze. A to Enrique.

Nawet bez wokalu. Ten beat po prostu pobudza wyobraźnię, co? The Way You Are, Timbaland i Keri Hilson w RMF Max. Pytanie, jaką way, jaką drogę dzisiaj rano wybraliście w drodze do pracy, bo wielki korek na S5 pod Poznaniem. Ruszył remont 9-kilometrowego odcinka między węzłami Poznań Wschód i Strumiany. Podpowiem, że jeszcze z drugiej strony miasta, w okolicach węzła Tarnowo-Podgórne, również trwają remonty na S11. A to wszystko sprawiło, że zrobiło się naprawdę gęsto. Zamknięta jest jezdnia na S5 w kierunku Gniezna. Prace obejmą także węzeł Kleszczewo, więc tutaj też będzie gęsto. Mają potrwać do połowy grudnia. Panie i panowie w korkach, nie pozostaje mi nic innego, jak was po prostu przytulić, powiedzieć, że jesteście ważni dla RMF Max i mocno trzymam kciuki, że dojedziecie na czas na Wigilię. RMF Max. Teraz Zalia w RMF Max. Rozbawił mnie dziś Czarek Pontewski, który wrzucił jej zdjęcie, pisząc: dobrze trzyma się ta Kasia Piasecka.

0: Cut Safe RMF Max. Dzisiaj pierwszy dzień października, robi się poważnie, no ale zamiast sprawdzać, ile czasu zostało do wypłaty, może warto sprawdzić, jak wygląda życie z milionem na koncie. Co? Milion złotych! Tyle jest do wygrania dzisiaj w złotej kumulacji RMF Max. Otwieramy sejfy i gramy o największy hajs w historii tego radia. Milion na koncie macie i co robicie w pierwszej kolejności? Zastanówcie się dobrze, bo to wszystko może się wydarzyć. Wystarczy tylko wejść do gry. Albo na rmfmax.pl, albo szybciej łapiąc za telefon i wysyłając na nowy numer 7467 SMS-a o treści Max. Milion na koncie. Wystarczy wyobrazić sobie zakupy bez polowania na promocję, tankowanie bez patrzenia na cyferki. Za 4,92 z VAT-em. Wejdź do zabawy, bo milion może być twój nawet dziś. 7467. SMS o treści Max. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze 3 kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car. 515-111-111. Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515-111-111. 515-111-111.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Asia.
18: Tu Ola i Jarek.
19: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
20: Cześć, tu Oskar Cyms.
21: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
25: Na niebie w Poznaniu i słońce i chmury i taka aura utrzyma się przez większość dnia, choć zdecydowanie więcej ma być przejaśnień niż chmur. Na termometrach od 13 do 15 stopni, maksymalnie słupki rtęci dobiją w dzień do 22 stopni. Wiatr jest umiarkowany ze wschodu, ciśnienie wysokie, a pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Wieczorem na termometrach zobaczymy 17 stopni. Pogoda dziś idealna na spacer.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
11: RMF Max.
13: RMF Max Poznań.

buja jak rowerek na Kiekszu. Teddy Swims w RMF Max. A teraz trzymajcie się mocno, bo takiej historii dawno w Poznaniu nie było. We wtorkowy wieczór operatorka monitoringu w Poznaniu zauważyła, że na skateparku w Parku Marcinkowskiego, czyli wiecie, Park P, tutaj w centrum, ktoś zostawił trumnę. Na miejscu pojawili się strażnicy miejscy, którzy stwierdzili, że to jednak trumna nie jest, ale skrzynia w kształcie trumny, taka drewniana, czyli w sumie jakby nie było dla mnie trumna. Nie wiadomo natomiast, kto i po co zostawił ją na terenie skateparku. Może ktoś próbował kickflipa albo ollie zrobić tak bezpośrednio i wylądować w środku. To się nazywa prawdziwa miłość do deski, tylko tej grobowej. Mrozu i bracia Kacperczyk. A po 10 w RMF Max gramy tylko muzę od polskich artystów, bo dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzy.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzan. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM.
1: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Od dziś na liście refundacyjnej znalazły się nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca. Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci?
2: Dzień dobry. Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
1: To sprawdził Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: We fleszu RMF Max o 10:00 ważne info dla kierowców. Z samego rana ruszyły prace wschodniej obwodnicy Poznania. Na sporym fragmencie S5 w stronę Gniezna mamy zwężenie. Przemek Wałczyński jest na miejscu i obserwuje ruch na ekspresówce.
3: Tak jest, dokładnie, witam.
1: Przemku, powiedz, jak teraz wygląda tam sytuacja?
3: No ja w tej chwili widzę sznur aut, które jedno za drugim posuwają się naprzód jednym pasem ekspresówki. Od rana mamy zamknięty odcinek Eski od węzła Poznań Wschód do węzła Strumiany i to jest nitka prowadząca w stronę Gniezna. Na tej sąsiedniej auta jadą teraz w obu kierunkach jednym pasem.
1: Przemku, utrudnienia są także przy zjeździe z S5?
3: Tak, bo na węźle Kleszczewo nie zjedziecie z S5, jeżeli jedziecie od strony A2, więc tak jak mówisz, tutaj trzeba liczyć się z utrudnieniami, no i po prostu jechać dalej, korzystać z kolejnego węzła. Patrzcie też uważnie na znaki, bo taka organizacja ruchu na S5 będzie przynajmniej do grudnia. Dnia.
1: To był Przemek Wałczyński, bardzo Ci dziękuję. Pozostajemy w temacie utrudnień. Kierowcy, uważajcie, zablokowana jest droga numer 11 między Kurnikiem a Środą Wielkopolską. Na wysokości miejscowości Trzebisławki doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Ponad 150 projektów będzie do wyboru w tej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Ostateczna lista pomysłów, które będą walczyć o Wasze głosy, jest już gotowa.
4: 158, 242 zgłoszone, 158 przeszło tą weryfikację, co ważne, ponad 30 odwołań, z czego 11 zmieniliśmy decyzję pierwotną urzędników wydziałów merytorycznych na pozytywną, co też cieszy, bo jednak można dyskutować o tych projektach dłużej. To jest dobra liczba, tak, jak najbardziej. Z tego mamy 126 rejonowych, 32 ogólnomiejskie. Myślę, że jeszcze go wybierać.
1: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Głosowanie rusza 5 października i potrwa do 30 października do południa, a szczegóły znajdziecie na stronie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we fleszu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam o 11:00, a teraz sprawdźmy prognozę pogody.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dziś na niebie w Poznaniu zachmurzenie będzie zmienne, małe i umiarkowane, ale padać na pewno nie będzie. Po południu możemy spodziewać się już bezchmurnego nieba. Na termometrach od 15 do 17 stopni, maksymalnie zobaczymy dziś 22. Wiatr jest umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich, ciśnienie wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, na pewno się przydadzą. Słońce zajdzie o 18:29.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: A po 10:00 w RMF Max przekonacie się, co to znaczy dobre, bo polskie. W końcu dziś świętujemy Dzień Polskiej Muzy i całą godzinę grać wam będę muzę polskich artystów. Tu Fiołas. No i zaczynamy od tria. Jonatan, Liwka i PZ.

Polscy artyści przez całą godzinę, tak gramy w RMF Max z okazji Dnia Polskiej Muzy. Dawid Podsiadło, to co masz ty? No, ale to co ma Karol Nawrocki, prezydent Polski, zostało wzięte na tapetę, bo okazało się, że do dyspozycji prezydenta są 3 konie, ale nikt nie wie, skąd się wzięły i kto je kupił i skąd prezydent je ma. A to Kuc, koń fryzyjski i koń huculski. Nazywają się wdzięcznie Edzio, Ramzes i Aramis. Prezydent nie chce odpowiedzieć na pytanie, skąd ma do dyspozycji 3 konie i pewnie nigdy się nie dowiemy. Może na koniec kadencji. Ale że żaden nie nosi imienia Veto, lekki szok. Tabletka.

0: sama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4.

0: Boli, ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
4: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na Maxa.
13: Poznań 93 i 5 FM.

oka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

chodzi o to, że dziś Dzień Polskiej Muzy, a my gramy numer za numerem od polskich artystów w Sanach jej szampan w RMF Max. Tymczasem wczoraj numer był nieczynny, numer Straży Miejskiej. Nie wiem, czy akurat wczoraj ktoś z was próbował się tam dodzwonić. Wczoraj okazało się, że przy Głogowskiej był wyłączony prąd i telefon Straży Miejskiej nie działał. Jeju, ale oni mieli święty spokój na zakładzie. Aż troszkę pozazdrościmy, co? No i gdzieś ktoś w Poznaniu miał na bank najgorszy dzień w swoim życiu, no bo każdy ma takiego sąsiada, który ma numer do Straży Miejskiej dodany w ulubionych. A jeśli wy w swojej playce wśród ulubionych macie modelki, to róbcie teraz głośniej RMF Max. Patrzę w

0: staram powiedzieć,
1: że... Ja też staram się wam powiedzieć, że to pierwszy raz taka okazja w RMF Max i żal z niej nie skorzystać. Milion złotych jest do wzięcia w zabawie Złota Kumulacja. Milion można wygrać nawet dzisiaj. Pierwszy raz taka kasa w RMF Max. Otwieramy dla was sejfy. No, wyobraźcie sobie, ile problemów znika. Nie polujecie na najtańsze bilety w środku nocy. Gdy pralka się psuje, mówicie, to był zaszczyt i kupujecie nową. Na to pozwala milion na koncie. Ten milion może być twój. rmfmax.pl, tu łapiecie losy, albo można zrobić to szybko SMS-em, najlepiej teraz, wchodząc do gry hasłem MAX za 4,92 z VAT-em. Wysyłacie na nowy numer SMS-a i już jesteście w grze o milion. 7467. Ja mam nadzieję, że skumaliście, że numer jest nowy, bo tutaj lekka zmiana, więc warto zwrócić uwagę. 7467. SMS o treści MAX. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Jego największy hit w Polsce to Breaking Me. Miał okazję remiksować ATB i wraca w nowości. To Topic i Carte Blanche. Polecam wam w tym tygodniu Lucky Ones i czekam na więcej waszych głosów. rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
10: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
3: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
8: Hi, this is Denzel.
9: Hey yo, this is Eminem.
10: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Poznań 93 i 5 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
14: Dziś na niebie w Poznaniu zachmurzenie będzie zmienne, małe i umiarkowane, ale padać na pewno nie będzie. Po południu możemy spodziewać się już bezchmurnego nieba. Na termometrach od 15 do 17 stopni, maksymalnie zobaczymy dziś 22. Wiatr jest umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich, ciśnienie wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, na pewno się przydadzą. Słońce zajdzie o 18.29.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

Wiem, że wielu lubi przy tym kawałku spędzać czas na siłce. White 2115 i California w RMF Max. No i proszę, Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach pochwaliła się, że właśnie otwarto tam nową siłownię i policjanci będą mogli na miejscu pracować nad siłą, kondycją i wytrzymałością. Czyli teraz co? Czyli teraz ucieczka to nie opcja? To bardziej konkurencja sportowa z policjantami z Szamotuł? Chociaż sam fakt, że jest tam nowa siłownia, wyników nie poprawi. Trzeba jeszcze tam chodzić. Wie to każdy, kto płaci co miesiąc za multisporta, a dawno go na siłce nie widzieli. Broń Boże, nie mówię o sobie. Margaret.

0: co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
17: Poznań 93,5 FM.
18: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Od dziś na liście refundacyjnej znalazły się nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca. Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci?
19: Dzień dobry. Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
18: To sprawdził Michał Dobrołowicz.
17: To jest RMF Max Poznań.
18: We fleszu RMF Max o 10:00 ważne info dla kierowców. Z samego rana ruszyły prace wschodniej obwodnicy Poznania. Na sporym fragmencie S5 w stronę Gniezna mamy zwężenie. Przemek Wałczyński jest na miejscu i obserwuje ruch na ekspresówce.
20: Tak jest, dokładnie, witam.
18: Przemku, powiedz, jak teraz wygląda tam sytuacja?
20: No ja w tej chwili widzę sznur aut, które jedno za drugim posuwają się naprzód jednym pasem ekspresówki. Od rana mamy zamknięty odcinek Eski od węzła Poznań Wschód do węzła Strumiany i to jest nitka prowadząca w stronę Gniezna. Na tej sąsiedniej auta jadą teraz w obu kierunkach jednym pasem.
18: Przemku, utrudnienia są także przy zjeździe z S5?
20: Tak, bo na węźle Kleszczewo nie zjedziecie z S5, jeżeli jedziecie od strony A2, więc tak jak mówisz, tutaj trzeba liczyć się z utrudnieniami, no i po prostu jechać dalej, korzystać z kolejnego węzła. Patrzcie też uważnie na znaki, bo taka organizacja ruchu na S5 będzie przynajmniej do grudnia.
18: To był Przemek Wałczyński, bardzo Ci dziękuję. Pozostajemy w temacie utrudnień. Kierowcy, uważajcie, zablokowana jest droga numer 11 między Kurnikiem a Środą Wielkopolską. Na wysokości miejscowości Trzebisławki doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Ponad 150 projektów będzie do wyboru w tej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Ostateczna lista pomysłów, które będą walczyć o Wasze głosy, jest już gotowa.
2: 158, 242 zgłoszone. 158 przeszło tą weryfikację. Co ważne, ponad 30 odwołań, z czego 11 zmieniliśmy decyzję pierwotną urzędników wydziałów merytorycznych na pozytywną, co też cieszy, bo jednak można dyskutować o tych projektach dłużej. To jest dobra liczba, tak, jak najbardziej. Z tego mamy 126 rejonowych, 32 ogólnomiejskie. Myślę, że jest czego wybierać.
18: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Głosowanie rusza 5 października i potrwa do 30 października do południa, a szczegóły znajdziecie na stronie poznańskiego budżetu obywatelskiego. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Fleszu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam o 11:00, a teraz sprawdźmy prognozę pogody.
3: Będzie ładnie?
16: Za chwilę pogoda w RMF Max.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Warto wyjść dziś na spacer. Na niebie sporo słońca i trochę chmur, ale padać na pewno nie będzie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie, więc na ból głowy raczej dziś nie powinniśmy narzekać. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Wieczorem na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy 11. Noc zapowiada się pogodna.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
23: Po 11:00 wracam do Was z playką wypchaną bangerami. Tak to już u nas jest w RMF Max. Nie chce być inaczej. Temper City na start i Self-Aware będzie Dubdogs z hitem How Does It Feel? No i Robin Schulz i Watermat pojawią się z klasykiem, który ostatnio mocno mnie chilluje, czyli Take It Slow. Tu Fiołas z Wami do południa. Hejo!

To jest całkiem dobra rada dla wszystkich poznaniaków, którzy poruszają się po mieście komunikacją miejską. Take it slow. Trzeba to wziąć na luzie. Robin Schulz i Watermat za nami w RMF Max. No bo znowu jest awaria. Tym razem linie 1, 3, 9, 7 i 200 kursują objazdami, bowiem na Rzegrzu zapadła się kanalizacja. Kilka metrów pod ziemią. I tramwaje już wiemy, że nie pojadą przynajmniej do końca tygodnia. Aquanet informuje, że naprawa jest skomplikowana i dużo poważniejsza to sytuacja niż w pierwszej chwili się wydawało. Człowiek tego nie zmyśli, więc to nie żart, słuchajcie. Tak na serio, kanalizacja zjechała pod ziemię. Może od razu zróbmy tam pierwszą stację metra za jednym zamachem. Max. Każdy coach wam powie, że gdy życie rzuca ci kłody, potraktuj to jako okazję. To wcale nie jest głupi pomysł z tym metrem. Justin Timberlake.

0: Nieważne, czy mam gorszy, czy lepszy dzień, ten numer poprawia mi nastrój. H i Mata w RMF Max. Ring my bell. Na razie mam tylko taki cieniutki dzwoneczek, ale tylko na taki póki co mnie stać. Ciebie zaraz może za to być stać na wszystko. 1 000 000 złotych jest do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Otwieramy dla was sejfy. Pierwszy raz taka kasa w RMF Max jest do wzięcia. I to ty dziś możesz zgarnąć 1 000 000. Znasz to uczucie, kiedy planując wakacje mówisz dzieciakom, a za rok może się uda. A teraz możesz wrócić dziś z pracy i powiedzieć, pakujcie się, jedziemy, mamy 1 000 000 na koncie. Taka kasa w RMF Max jest do wygrania po raz pierwszy i wciąż czekamy na tę osobę pierwszą, która w historii tego radia te pieniądze od nas zabierze. Nowy numer 7467. Tu wystarczy zgłosić się SMS-em o treści Max. Wchodzicie do zabawy za 4,92 z VAT-em albo na rmfmax.pl. Jedna rzecz może sprawić, że te pieniądze będą twoje. 7467. SMS o treści Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.

0: niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
8: Grzegorz,
9: Asia, Martyna,
10: Lady Gaga,
9: z tej strony modelki
8: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
2: Poznań 93,5 FM.

Music Sounds to w RMF Max Fest Boy. No i tego życzę wam, kochani, żeby był każdy z was, panowie, Fest Boyem, a każda z pań Fest Girl. No bo już w tę niedzielę maraton w Poznaniu zacznie się od 8, skończyć ma się teoretycznie o 16. Trasa zamknięta będzie dla samochodów, część tramwajów i autobusów również pojedzie inaczej. Kolejne odcinki mają być otwierane i uwaga, to najważniejsze info po ostatnich biegaczach. Ale trzeba im kibicować, a nie na nich zrzucać winę, że nadal trasa będzie zamknięta, bo w najbliższą niedzielę bądźcie gotowi na utrudnienia. Biegaczom życzymy życiówek, jedni będą poprawiać czas na kilometr, a kierowcom cierpliwości. Ci będą bili inny rekord, rekord czasu potrzebnego do pokonania trasy, którą dotychczas robili w 5 minut. A to poczuje ten, kto przegapi info, że w niedzielę w Poznaniu będzie maraton. Alan Walker i Ava Max.

mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
3: Warto wyjść dziś na spacer. Na niebie sporo słońca i trochę chmur, ale padać na pewno nie będzie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie, ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie, więc na ból głowy raczej dziś nie powinniśmy narzekać. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Wieczorem na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy 11. Noc zapowiada się pogodna.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
4: RMF Max.
0: RMF Max Poznań.

szybki detoks w pracy złapać zawsze możecie z RMF Max. To Britney Spears i jej Toxic. Kto zagra ją w filmie opowiadającym jej historię, nadal nie wiadomo. Główne kandydatki to ponoć Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, Margot Robbie czy Sabrina Carpenter. A może Joasia Kulik, która grała ją w teatrze. O takich rzeczach mówimy w programie Różowy Dywan co tydzień w niedzielę po 16 z Anią w duecie, zatem bądźcie z nami po 16 w niedzielkę, ale jutro do tego weekendu odprowadzę was w RMF Max w byle do obiadu. Będę z wami po 9. Do usłyszenia. Dzięki za wspólny czwartek. Był z wami Fiołas. Cześć.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
6: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenia wynika, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. Do tej pory to szczepienie było bezpłatne do ukończenia 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi.
4: To jest RMF Max Poznań.
6: Pasaż handlowy zniknie, ale nowych bloków będzie mniej. Radni przyjęli nowy plan zagospodarowania dla północnej części osiedla Batorego. Co znalazło się w tym dokumencie, wie Przemek Wałczyński.
7: W miejscu pasażu Opieńskiego i dużego parkingu mają powstać mieszkania i usługi, ale także handel, w tym jeden spory sklep. Jednocześnie kilka tysięcy metrów kwadratowych terenu ma zostać przekształcone na zieleń. Mieszkańcy protestowali przeciwko likwidacji pasażu, chcieli, aby pozostał on handlowy. Te protesty przyniosły częściowy skutek, bo dzięki nim zmniejszono m.in. maksymalną wysokość nowych budynków. Plan przewiduje również więcej usług na parterze, nowe przejścia, drogi rowerowe i zmiany w układzie ulic.
6: Po remoncie na wieży poznańskiego ratusza wraca trębacz. Hejnał poznański to dziś symbol i atrakcja dla turystów, ale jego historia jest bardzo długa.
8: Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali, i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
6: Mówił rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu Paweł Oses. Nie zmienią się natomiast godziny trykania się koziołków ani odgrywania hejnału. We fleszu RMF Max teraz info dla kierowców. Zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ulicy Admiralskiej w Poznaniu. Na osiedlu Kiekrz ulica została zamknięta między Jachtową a Retmańską. Objazd prowadzi ulicami Bojerową, Regatową, Podjazdową, Jachtową i Bosmańską. Utrudnienia są związane z budową kanalizacji deszczowej. Dojazd do posesji został zachowany. Natomiast w niedzielę odbędzie się Poznań Maraton. Kierowcy musicie liczyć się z zamknięciami ulic i objazdami. Zmienią się trasy wielu tramwajów i autobusów, uruchomione zostaną także linie wahadłowe. W niedzielę maratończycy pobiegną m.in. ulicami Grunwaldzką, Bukowską, Hetmańską i przez centrum, a szczegóły zmian znajdziecie na stronie miasta. I to wszystko we flashu RMF Max. Teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody, a kolejny flash o 13:00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się słoneczne, a na termometrach zobaczymy od 20 do 22 stopni. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ciśnienie wysokie, a wiatr umiarkowany. Taka aura sprawia, że pogoda powinna korzystnie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić. Na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie. Słońce zajdzie o 18:29, więc macie jeszcze sporo czasu, by zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer albo rower.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Dobra wiadomość od razu na początek. Dzisiaj na własne oczy widziałam, że jeszcze kwitną stokrotki. Także wiecie, październik październikiem, ale jest dla nas nadzieja. Asia Meus, zapraszam do 15:00. RMF Max i wszystko gra.

może nie na zawsze, jak śpiewa Zalia, ale na pewno na teraz mam dla Was super ofertę, tak żeby łatwiej było Wam wygrać 1 000 000 złotych. Złota kumulacja w RMF Max. Pierwszy dzień października to jest dobry czas na nowy początek, a nowy początek z potężnym zastrzykiem gotówki brzmi jak opcja idealna. No to specjalnie dla Was mam teraz bonus razy 350. Pomnożę każde zgłoszenie, które w tym momencie wyślecie hasłem MAX pod nasz nowy SMS-owy numer 7467. 4,92 kosztuje taki SMS, ale daję Wam teraz 350 szans na finał. A do naszej zabawy możecie też wejść przez www.rmfmax.pl. Koniecznie sprawdźcie, jak łatwo jest pomnożyć swoje szanse na 1 000 000.

0: Reklama.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel jedynie

0: skuteczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
1: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Axwell i Bon w RMF Max, 28 minut przed 13. To jest temat, który wam się dzisiaj w pracy przyda. Wszyscy o tym mówią. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry Portugalii. W tle podobno konflikt z trenerem, urażone ego. Wiemy jak jest. No i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Cristiano w kadrze grał nie będzie. No i to jest chyba jakiś nowy trend, bo Messi odszedł, teraz Cristiano odchodzi. No dobrze, że Robert już zdążył odejść i wrócić, bo przecież jutro czeka nas mecz z Rumunią. No i wiecie, można sobie narzekać na naszą kadrę, nawet trzeba czasami, ale trzeba im przyznać, że w tym miesiącu panowie jeszcze nie przegrali, także z szacunkiem. A mecz jutro o 20:45, Polska, Rumunia w Lidze Narodów. Trzymajmy kciuki już dzisiaj, może akurat się uda.

0: kalendarzu niby październik, a w głośnikach RMF Max cały czas jeszcze lato, Lost Frequencies i Paraiso. I wszystko gra. Za moment u nas najnowsza prognoza pogody. Na razie letnio i wakacyjnie, w zasadzie jeszcze w całej Polsce dużo słońca i naprawdę przyjemna jak na październik temperatura. Czy i kiedy to się zepsuje, będziemy sprawdzać już za moment. Bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
4: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahui normalny.
5: Siemano.
2: Dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
8: bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Za mniej.
5: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
7: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się słoneczne, a na termometrach zobaczymy od 20 do 22 stopni. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ciśnienie wysokie, a wiatr umiarkowany. Taka aura sprawia, że pogoda powinna korzystnie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić. Na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie. Słońce zajdzie o 18:29, więc macie jeszcze sporo czasu, by zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer albo rower.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

0: Choćby nie wiem, jak was kusiło Bailando dopiero po powrocie z pracy. A jak będziecie wychodzić z pracy, koniecznie zadbajcie o to, żeby mieć ze sobą odblask, bo od dzisiaj policja będzie intensywnie sprawdzać, czy piesi mają odblaski. Więc koniecznie pamiętajcie o tym w drodze do domu. Za brak odblasku będą mandaty i to niemałe.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
5: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
3: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 13. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się miejsca schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie.
2: Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunel, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
1: O czym informował Jakub Rybski.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Bębny, trąbki i puzony połyskują w słońcu. Przez Poznań przechodzi grający pochód uczniów Poznańskiej Szkoły Muzycznej. Od razu łączymy się z Przemkiem Wałczyńskim, który przysłuchuje się tej wyjątkowej orkiestrze.
3: To nasza pasja, mówią uczniowie Poznańskiej Szkoły Muzycznej, którzy właśnie spacerują przez Poznań, a pretekstem jest przypadający dziś Światowy Dzień Muzyki. I tej muzyki w Poznaniu dzisiaj nie brakuje, bo o 11.30 taki właśnie grający orszak wędruje ulicami Poznania, przeszedł przez Stary Rynek, a celem jest jedno z centrów handlowych też w centrum Poznania. Tam odbędzie się jeden z zaplanowanych koncertów, a w repertuarze zarówno klasyki, ale także trochę muzyki współczesnej. I każdy do takiego pochodu może się przyłączyć, albo przede wszystkim posłuchać, bo ta muzyka dziś rozbrzmiewa przez cały dzień.
1: To był Przemek Wałczyński, bardzo Ci dziękuję. Poznańskie lotnisko nie tylko odprawia pasażerów, ale chce też produkować wodór. Instalacja pomoże ograniczyć koszty działalności i wykorzystać prąd produkowany już teraz dzięki sporej farmie fotowoltaicznej obok pasa startowego.
4: Nasze działania, czy te, które dzisiaj już realizujemy w oparciu o istniejącą farmę fotowoltaiczną, dają nam możliwość zaspokojenia ponad 50% naszych własnych potrzeb. W sytuacji, kiedy wyposażymy ten system jeszcze w baterie, które będą zatrzymywały nadmiarową produkowaną energię, myślę, że nawet w 80% swoje potrzeby zaspokoimy. Natomiast jesteśmy w przeddzień bardzo dużej rozbudowy infrastruktury lotniczej i lotniskowej. To oznacza, że nasze zapotrzebowanie zarówno na energię elektryczną, jak i na paliwa dwukrotnie wzrośnie.
1: Tłumaczył Marcin Drzycimski z portu lotniczego Poznań Ławica. Ławica jest pierwszym lotniskiem w Polsce, które chce produkować wodór na stałe. Projekt rozwijany jest w porozumieniu z innymi europejskimi portami. I na koniec tego flesza w Teatrze Wielkim w Poznaniu można oglądać wystawę z archiwum. Ekspozycja przypomina dorobek Konrada Drzewieckiego, wybitnego choreografa i twórcy polskiego teatru tańca. Zobaczymy archiwalne fotografie, kostiumy i materiały dokumentujące historię poznańskiej sceny baletowej. Wystawa potrwa do 30 listopada.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 22 stopnie maksymalnie pokażą dziś termometry w Poznaniu, a na niebie będziemy widzieli dużo słońca, miejscami trochę chmur, ale padać nie będzie. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. Jakość powietrza w mieście jest dobra, więc warto zaplanować sobie spacer. A jeśli jesteście w pracy, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze Wam zrobi. Wieczorem na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy 11. Noc zapowiada się pogodna.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
6: 1 października w kalendarzu, studenci wrócili na uczelnię, a system kaucyjny... System ma dzisiaj urodziny, roczek dokładnie. No i w tym temacie bardzo ciekawe wyliczenia się pojawiły. Do tego tematu na pewno wrócimy w RMF Max jeszcze w tej godzinie. RMF Max. Asia Meus, witajcie. Dzień dobry po 13.00.

0: wszystko.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: złota akumulacja w RMF Max. Wczoraj Paweł wygrał 5000 zł na swoje marzenia. A dzisiaj to możesz być ty i to mogą być twoje marzenia. Warto grać o milion, ale nie tylko, bo właśnie do gry wjechało nowiutkie, piękne Volvo XC40. A wejść do gry jest wyjątkowo łatwo. www.rmfmax.pl albo tradycyjnie, jak zawsze, SMS-em 7467. To jest numer, pod który wysyłacie hasło MAX za 4,92. Po to, żeby dać sobie szansę na spełnienie swoich marzeń. Milion w złotej kumulacji jest bliżej niż myślisz. Tylko zgłoś się do zabawy. MAX niech leci teraz pod 7467.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia

0: na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekaobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
3: I po reklamie.

0: na imię Jarek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Podrzucamy wam hity na maksa w pracy, żeby wam szybciej uciekał czas do wyjścia z tej pracy. A dzisiaj, 1 października, system kaucyjny ma pierwsze urodziny. No i tracimy, jak się okazuje, naprawdę sporo na tej aukcji. Jeden z posłów policzył, że ten czas, który nam to wszystko z kaucją zajmuje, to prawie 8 milionów godzin naszego życia. Jakby sobie to przeliczyć na pieniądze, to jest ponad 230 milionów złotych naszego czasu.

0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: I po reklamie.

0: Maroń.
1: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
0: Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Poznań 93.5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
4: 22 stopnie maksymalnie pokażą dziś termometry w Poznaniu, a na niebie będziemy widzieli dużo słońca, miejscami trochę chmur, ale padać nie będzie. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. Jakość powietrza w mieście jest dobra, więc warto zaplanować sobie spacer. A jeśli jesteście w pracy, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze Wam zrobi. Wieczorem na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy 11. Noc zapowiada się pogodna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

Shakira i Burna Boy, numer, który pachnie jeszcze latem i wakacjami. A to już odległe wspomnienie. Nowy rok akademicki się rozpoczął i duże pieniądze popłynęły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na co? A o tym powiemy Wam we Flashu RMF Max o 14.00.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: I po reklamie.

0: Poznań 93.5 FM. Still hold me better
1: at night. Studio RMF Max Poznań na zegarach 14. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Dodatkowe 3 miliardy złotych trafiły do budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przyszły rok. Pieniądze mają przysłużyć się m.in. podnoszeniu cyberbezpieczeństwa czy rozwojowi AI. Jak deklaruje wiceminister profesor Maria Mrówczyńska, lada chwila apka mObywatel zyska też nową zakładkę.
2: Oprócz tego mamy w planach dalszą cyfryzację szkolnictwa wyższego. Od 1 stycznia ruszą e-dyplomy. Każdy z nas będzie miał dyplom, który okończy oczywiście studia. W aplikacji mObywatel będzie to łatwiejsza droga do tego, aby zweryfikować poprawność dyplomów.
1: Dodała wiceminister Mrówczyńska.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: W tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy będą mogli wybierać spośród ponad 150 projektów. Zasady tegorocznego budżetu są niemal identyczne jak przed rokiem.
3: Dość podobne, no rzeczywiście już za wiele tutaj nie można zmienić, biorąc pod uwagę, że my jesteśmy w ograniczonych możliwościach, dlatego że wszystko jest to sankcjonowane ustawą ogólnopolską. Kwota się zwiększyła o 2 miliony złotych, to jest 33,5 miliona złotych na tą edycję. Inne zmiany kosmetyczne, tak naprawdę taka zauważalna, to podwiększenie projektu ogólnomiejskiego maksymalnej kwoty z 2 do 3 milionów złotych, no żeby trochę urealnić możliwość realizacji tego.
1: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Głosowanie rusza 5 października i potrwa do 30. Opiekujący się ratuszem Muzeum Narodowe w tym miesiącu przygotowało coś dla fanów rysunków. Z okazji stulecia gabinetu rycin i rysunków od jutra będzie można zobaczyć część tej pokaźnej kolekcji.
4: Prezentujemy 50 rysunków i grafik, które wiszą na ścianach w bardzo ograniczonej przestrzeni i 7 prac w gablocie. To są matryce i odbitki z tej matrycy. Taka ciekawostka, która pokazuje też trochę inny aspekt takich zbiorów, jakie gromadzi się w gabinetach rycin. Stuletnia historia jest bardzo dynamiczna. To jest to ostatnie stulecie, jeżeli chodzi o historię zakątka geograficznego, w którym tutaj jesteśmy, no jest bardzo dynamiczna i to miało swoje odzwierciedlenie w dziejach też gabinetu rycin.
1: Opowiadała Agnieszka Salomon-Radecka z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wyjątkową ekspozycję będzie można oglądać w muzeum do końca października. Poznańska ogrzewalnia przy ulicy Krańcowej ponownie działa w nocy. Od października do kwietnia osoby w kryzysie bezdomności mogą tam znaleźć ciepłe i bezpieczne miejsce, posiłek, herbatę oraz pomoc specjalistów. Placówka mieści 45 osób, ale zdarza się, że brakuje miejsc. Pracownicy alarmują, że przychodzi coraz więcej kobiet i młodych ludzi. I na koniec tego flesza jeszcze przypomnienie dla kierowców. Przed godzinami szczytu pamiętajcie o utrudnieniach na S5. Od rana zamknięty jest odcinek od węzła Poznań Wschód do węzła Strumiany. Ruch odbywa się pasem w kierunku Poznania.
0: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się słońca, miejscami w towarzystwie chmur, a na termometrach 22 stopnie to maks, jaki zobaczymy. Ciśnienie nadal jest wysokie i takie pozostanie, wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i wybrać się na krótszy lub dłuższy spacer. Wieczorem na termometrach 17 stopni, a w nocy 11. Noc będzie pogodna.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Od świtu do świtu.
7: Nowy miesiąc w kalendarzu to jest ponad 2,5 miliona sekund, żeby łapać takie drobne momenty i się nimi cieszyć. Więc zróbcie tak teraz, rozkręćcie głośniki. Bo hity na maksa grają specjalnie dla was. Asia Meus, dzień dobry. Na zegarach już 4 minuty po 14.

Wielkie słowa o wielkiej miłości, Zalia Delikatniak, tylko ona potrafi, ale przecież doskonałych numerów o miłości mamy dużo więcej. I pewnie po kilku dźwiękach za moment poznacie, co jest naszą dzisiejszą muzyczną perełką. Akon i Right Now. Zróbcie sobie taką podróż.

Pierwszy dzień października w kalendarzu, no czyli pewnie wszystkie wrześniowe rozliczenia macie już za sobą. No i niezależnie od tego, czy ten miesiąc wyszedł wam na plus, czy może jednak na minus, to milion złotych na pewno rozwiązałby absolutnie wszystkie wasze problemy. Kredyty, raty, no i spełnił wszystkie marzenia, których listę na pewno macie bardzo długą. Da się to zrobić, żeby wygrać milion tu w RMF Max. No tylko pytanie jak? Okazuje się, że sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Jak działa nasza loteria? No tak, ty wysyłasz SMS-a, wchodzisz przez rmfmax.pl, a my dzwonimy do ciebie i możesz wygrać zawartość wybranego sejfu. A w sejfach czekają naprawdę duże pieniądze. Czeka między innymi milion, na który pewnie i wy czekacie. Więc łapcie teraz za telefon i ślijcie hasło MAX pod numer 7467 za 4,92 i nie każcie swojemu szczęściu czekać. Po prostu dajcie mu szansę na to, żeby uśmiechnęło się do was. Najlepiej już dzisiaj. MAX niech leci pod numer 7467. RMF MAX. RMF.

0: kącikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileusz.

jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Poznań 93,5 FM.

Ring My Bell z polskim akcentem gra w RMF Max 28 minut przed 15. Podkręcamy wam trochę tempo w pracy. Dziewczyny, to was na pewno zainteresuje. No panowie, was w sumie też, bo to w sumie jest o was. Co trzeci polski mężczyzna utożsamia się z kopciuszkiem i tak wynika z nowych badań, a sprawdzano, czego nas, Polaków, nauczyły bajki Disneya. No i wyszło, że co trzeci pan czuje się kopciuszkiem. I coś w tym sumie może być, bo w sumie każda z nas, dziewczyny, chyba kiedyś poznała takiego księcia, co to wszystko naobiecywał, a potem zniknął bez śladu o północy.

0: Kacaj w RMF Max, najnowsza propozycja Animal. Tak właśnie brzmi w czwartkowe popołudnie. Ciepły i suchy październik, bardzo podobny listopad i grudzień z taką mikroszansą na śnieg. Tak na ten moment wyglądają te długoterminowe prognozy, ale wiemy, że tym długoterminowym to raczej nie ma za bardzo co wierzyć, w przeciwieństwie do tych, które mamy dla Was w RMF Max. A te najnowsze prognozy dotyczące najbliższych dni i godzin już za kilka chwil. Bądźcie w pobliżu.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
10: Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się słońca, miejscami w towarzystwie chmur, a na termometrach 22 stopnie to maks, jaki zobaczymy. Ciśnienie nadal jest wysokie i takie pozostanie, wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i wybrać się na krótszy lub dłuższy spacer. Wieczorem na termometrach 17 stopni, a w nocy 11. Noc będzie pogodna.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Magic System i Magic in the Air, 4 minuty przed 15 w RMF Max. Mamy taką tutaj tradycję, taką umowę między nami prowadzącymi, że dbamy bardzo o to, żebyście wy po drugiej stronie głośników byli w możliwie najlepszym nastroju. I ta umowa obowiązuje także po 15. Justyna i Piotrek już w gotowości. Kanał nadawczy będzie grany, a my słyszymy się jutro. Asia Meus, pa, pa. Max.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Mosz 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: I po reklamie.

0: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Około 33 miliardów złotych przekazała Polsce Komisja Europejska z Krajowego Planu Odbudowy w odpowiedzi na przedostatni wniosek o płatność. Środki trafiły m.in. na bony na laptopy dla ponad 500 tysięcy nauczycieli, zakup sprzętu dla 16,5 tysiąca szkół oraz 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wczoraj rząd wysłał do Komisji Europejskiej ostatni wniosek na kolejne 54 miliardy złotych. Decyzja w sprawie wypłaty ma zapaść do końca roku. Te środki mają być przeznaczone m.in. na budowę schronów.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 15, a to dobra pora, by sprawdzić sytuację na poznańskich ulicach. Aut przybywa na Lutyckiej, Lechickiej i Bałtyckiej, także na Niestachowskiej i Wawrzyńca. Hamujemy miejscami też na Baraniaka, Jana Pawła II, Krzywoustego i Hetmańskiej. Kierowcy, uważajcie, zapnijcie pasy, bezpiecznej drogi. Poznańskie lotnisko chce produkować wodór. Instalacja ma pomóc obniżyć koszty działalności i lepiej wykorzystać energię wytwarzaną przez dużą farmę fotowoltaiczną. Produkcja wodoru już się rozpoczęła. Gaz powstaje w specjalnym kontenerze na terenie portu lotniczego i zasila część pojazdów wykorzystywanych na lotnisku.
2: Dzisiaj jesteśmy w stanie wykorzystać ten wodór do naszych celów w przypadku cargo. Wyposażyliśmy dwa wózki, mniejszy i większy, w taki sposób, aby mogły być do nich zastosowane nakładki plug-in, które umożliwiają przejście z zasilania akumulatorowego na wodór. I z tego wodoru możemy korzystać przy operacjach cargo, przy wykorzystaniu tych wózków, a ponieważ te elementy z nami zostają, więc będziemy je trwale wykorzystywać.
0: Tłumaczył Marcin Drzycimski z portu lotniczego Poznań Ławica. Do tego tematu będziemy jeszcze dziś wracać we flaszach RMF Max. Pasaż handlowy zostanie zlikwidowany, ale liczba planowanych bloków będzie mniejsza. Poznańscy radni przyjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Batorego. Szczegóły dokumentu zna Przemek Wałczyński.
3: W miejscu pasażu Opieńskiego i dużego parkingu mają powstać mieszkania i usługi, ale także handel, w tym jeden spory sklep. Jednocześnie kilka tysięcy metrów kwadratowych terenu ma zostać przekształcone na zieleń. Mieszkańcy protestowali przeciwko likwidacji pasażu, chcieli, aby pozostał on handlowy. Te protesty przyniosły częściowy skutek, bo dzięki nim zmniejszono m.in. maksymalną wysokość nowych budynków. Plan przewiduje również więcej usług na parterze, nowe przejścia, drogi rowerowe i zmiany w układzie ulic.
0: I na koniec tego flesza zakończyły się prace przy budowie drogi rowerowej na Dolnej Wildzie w Poznaniu. Nowa trasa poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy, a także ułatwia rowerzystom dojazd w kierunku centrum. Korzystajcie nawet dziś, na zewnątrz jest bardzo przyjemnie. Teraz czas na flash sportowy, który przygotował Krzysiek Chwaliński, a po nim tradycyjnie prognoza pogody.
4: To flash sportowy RMF Max. Jutro wieczorem kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się na Narodowym z Rumunią. Wcześniejsze dwa spotkania rozczarowały. Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali 1-3 ze Szwecją. Selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban ma świadomość ożywionej dyskusji o jego przyszłości w kadrze, ale nie boi się zwolnienia.
5: Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwe zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
4: Mówił Patryk Serwański. Tymczasem duża sensacja w piłkarskiej kadrze Portugalii. Wczoraj zgrupowanie opuścił Cristiano Ronaldo. Jak donoszą portugalskie media, to przez konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
0: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu nadal będą słoneczne, ale niewielkie chmury też mogą się pojawić. Na termometrach od 20 do 22 stopni, wiatr jest umiarkowany, ciśnienie nadal wysokie, a pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i wybrać się na spacer, tym bardziej, że jakość powietrza w mieście jest dobra. Wieczorem na termometrach 17 stopni, a w nocy 11, a jutro i słońce, i chmury, i do 22 stopni.
6: Prawie 4 minuty po godzinie 15 w RMF Max. Ja rozumiem, że mamy już październik, ale dzisiaj jadąc do pracy widziałem gościa, który wiózł dwie choinki.
7: Dwie choinki już?
6: Tak, na dachu wiózł sobie na legalu.
7: Można tak, wiesz, zawczasu?
6: Najwidoczniej.
7: A to nie zeschnie się do grudnia?
6: Nie
7: chociaż,
6: wiem.
7: Wiesz co? Moja stała do marca, więc chyba da się
6: jego
7: jednak,
6: może stać
7: nie?
6: Od października.
7: Może tak być. Somber i my buddy isn't ready na początek kanału nadawczego. Świderski i Borycka, cześć.
6: Siema.

0: Shimza i Fire Fire w RMF Max. No jest też ogień, ogień na korcie, bo właśnie Hubert Hurkacz gra na ATP w Pekinie w tej pierwszej rundzie z Amerykaninem. Lerner Tien jest jego przeciwnikiem. No i póki co, słuchajcie, dzieje się, ten mecz trwa. Z tego co widzę, 30-0 dla przeciwnika Huberta w tym gemie, więc no.
1: Miejmy nadzieję, że wygra, a u nas za chwilę do wygrania będzie tysiak do sklepu z elektroniką, więc bądźcie blisko. MJ Daily teraz.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Cytując klasyka, nadszedł dzień dzisiejszy, pierwszy dzień nowego roku akademickiego, koniec laby dla studentów.
2: No ale oczywiście, jeśli znacie się z nami już dobrze w tym tygodniu, to wiecie, co się będzie działo. Będzie rozdawana karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert i wystarczy tylko zajrzeć teraz na naszą stronę rmfmax.pl, wybrać sobie przedmiot, który chcielibyście przed nami, komisją egzaminacyjną, obronić, a jak do was zadzwonimy i obronicie, no to tysiak będzie wasz, żeby sobie coś miłego na ten nowy rok akademicki sprawić.
1: Także jeszcze macie chwilę, żeby zaglądnąć na rmfmax.pl, obczaić konkurs, no i co, za chwileczkę dzwonimy.
2: Tak, to szybciutko, naprawdę zaraz
1: raz
2: dzwonimy.
1: Raz, dwa. To nawet nie będzie studencki kwadrans.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Ale to jest dobre kłębo, Zalia i Faust. Nie ucieknę na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: A wy już pewnie dobrze wiecie, że trzeba teraz przyjąć przed komisją ekspertów kolejną studentkę, która dziś będzie walczyć o bon, o kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Weronika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Weronika, zgadza się?
0: Witamy, witamy panią Weronikę. Pani Weronika wybrała na rmfmax.pl smartfon Samsung Galaxy A17 z dużym ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala. No i nasze pytanie jest takie, pani Weroniko, w jaki sposób nowy Samsung mógłby wpłynąć na pani efektywność organizacji podczas studiowania?
3: No na pewno myślę, że powinnam robić zdjęcia tych notatek, do których tak później nie zajrzę. To jest najważniejszy punkt. Myślę, że też będę sprawdzała często plan zajęć z nadzieją, że gdzieś tam któreś zajęcia znikną z planu, będą odwołane. No i oczywiście, żeby być na bieżąco ze światem, tak? Oczywiście Instagram i te inne social media, żeby mieć kontakt ze światem.
0: Ale po zajęciach.
2: Oczywiście. No a jak?
3: Oczywiście, no. Jak żeby inaczej.
2: Pani Weroniko, bo jeszcze tutaj w tym zgłoszeniu, w tej pracy, którą pani napisała, mamy też informacje o tym, że były problemy z zarządzaniem poziomu baterii. W takim razie, jakby mogła pani jeszcze omówić zależność między poziomem naładowania baterii, a poziomem motywacji w trakcie tego semestru, co się teraz zaczyna.
3: No ogólnie chwila, moment, na zajęciach siedzę sobie chwileczkę i od razu poziom baterii spada, tak, moja motywacja od rana, także no to akurat jest bardzo powiązane ze sobą.
0: Ale chodzi o baterię w telefonie czy tą baterię życiową?
2: Jedną i drugą, no, chyba.
3: Obydwie na raz.
0: Okay,
2: tak,
0: okay.
2: Tak wywnioskowałam z badań pani Weroniki. No dobrze, nie będziemy panią już dłużej wałkować.
0: Nie będziemy już męczyć.
2: Magister Borycka Justyna, magister Świderski Piotr. No przyznajemy oczywiście piątkę, praca została obroniona, a do ciebie leci teraz karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł na mediaexpert.pl do wykorzystania.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: I co, będzie ten smartfon kupowany?
3: Oczywiście.
2: Super.
3: Musiałam się przygotować. Dzisiaj pierwszy dzień na uczelni, a ja już sobie po zakupach tutaj chodzę z koleżankami.
2: No właśnie, trzeba się przygotować. Bardzo dobrze. To teraz zakupy online i jesteś gotowa na studia. Trzymaj się, Weronika, i powodzenia w tym roku akademickim.
3: Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy MediaExpert, należący do właściciela sieci sklepów MediaExpert i MediaExpert.pl.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Za 20 minut będzie 16, a tak jak Fastboy jest szybki, tak my teraz z szybką rundą wjeżdżamy. 400 razy mnożymy wasze zgłoszenia w grze o milion złota. Kumulacja powraca dzisiaj w RMF Max.
1: To największy bonus na dziś i jeśli chcecie się za niego załapać, no to ślijcie Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92 albo wbijajcie na rmfmax.pl.
0: RMF Max. Ten bonus trwa naprawdę tylko kilka minut, więc wchodź teraz na rmfmax.pl albo ślij Max na 7467. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
6: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu nadal będą słoneczne, ale niewielkie chmury też mogą się pojawić. Na termometrach od 20 do 22 stopni, wiatr jest umiarkowany, ciśnienie nadal wysokie, a pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i wybrać się na spacer, tym bardziej, że jakość powietrza w mieście jest dobra. Wieczorem na termometrach 17 stopni, a w nocy 11, a jutro i słońce, i chmury, i do 22 stopni.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj w szybkim tempie w RMF Max za 3 minuty 16. Nie wiem, Piotrek, czy kiedyś biegłeś na autobus z zakwasami? Ja zrobiłam to dziś.
1: Nie zdarzyło mi się.
0: Jest to absolutnie najbardziej upokarzająca rzecz na świecie, tak uważam.
1: Nie polecamy.
0: Nie polecamy.
1: Ale polecamy Flash i pogodę już za chwilę, punktualnie o 16.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpadol z delikatesów Centrum.
10: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
11: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Poznań 93 i 5 FM.
5: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 16. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Ale wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły.
6: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przyjechali strażacy, ich wóz został również podpalony. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
5: O czym informował Marek Gładysz.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
5: Jest tymczasowy areszt dla Arkadiusza C., który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem wjechał w trzech mężczyzn i uciekł z miejsca zdarzenia. Jeden z poszkodowanych, 35-latek, brat zatrzymanego, zmarł w szpitalu.
7: Mężczyzna został doprowadzony na posiedzenie, gdyż stan zdrowia umożliwiał mu pobyt w sądzie i wykonanie z jego udziałem czynności procesowych. Prokurator ogłosił mu na posiedzeniu zarzut. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, Arkadiusz C. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odmowy odpowiedzi na pytania.
5: Mówił prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu. Arkadiusz C. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. We fleszu RMF Max o 16 wracamy do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Na projekty głosować może każdy, kto w Poznaniu mieszka, niezależnie od wieku.
8: Wszyscy mieszkańcy już od wielu lat, tak jak inne konsultacje społeczne, wszyscy mieszkańcy, osoby poniżej 13 roku życia za zgodą rodziców, pojawi się przy zaznaczeniu wieku dodatkowa ankieta, gdzie opiekun, rodzic będzie musiał to potwierdzić. Wszyscy, którzy stale zamieszkują nasze miasto, a więc też studenci, którzy chociażby w akademikach, podajemy adres zamieszkania, podajemy nasze podstawowe dane. Dla osób, które miałyby z tym problem, punkty do głosowania będą otwarte w godzinach pracy urzędu.
5: Mówił Patryk Paweł z poznańskiego Urzędu Miasta. Głosowanie ruszy 5 października i potrwa do 30 października do południa. Wypełnij ankietę i wygraj swoje zdrowie, a nawet życie. Po raz 17 Powiat Poznański i Straż Pożarna prowadzą akcję, w ramach której można zdobyć czujkę dymu lub tlenku węgla. Urządzenia ostrzegają przed pożarem i czadem, zwiększając bezpieczeństwo domowników. Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie, pocztą albo dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego. Szczegóły znajdziecie na stronie Powiatu Poznań. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Słońce w Poznaniu będzie nam towarzyszyło jeszcze trochę czasu, zajdzie o 18.29. Na termometrach od 20 do 22 stopni, po zachodzie słońca 17 stopni, a w nocy słupki rtęci obniżą się do 11 kreski. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jutro na niebie nadal możemy spodziewać się i słońca, i chmur, a na termometrach do 22 stopni. W sobotę 21 i słonecznie, a w niedzielę 19 i więcej chmur.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: 3 minuty. To już nie są żarty, to nie są przelewki. Dzieje się, słuchajcie, 1 000 000 złotych do zgarnięcia w złotej kumulacji i 3 minuty na zgłoszenie.
10: To już ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem MAX za 4,92 albo wbicie na rmfmax.pl. 1 000 000 złotych do wzięcia.
1: MAX!
9: Olek i Mateusz za chwilę będą dzwonić. My tutaj jesteśmy na posterunku, a wyślijcie MAX na 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i październik mówi dzień dobry w Złotej Kumulacji. Tak, to jest pierwszy finał w tym miesiącu, więc ktoś z was, kto wygra te ogromne pieniądze, na co liczymy, oczywiście będzie pierwszym wygranym w październikowej kumulacji.
2: No i co najważniejsze, żarty się skończyły. Teraz każde słowo może być warte naprawdę konkretne pieniądze. A za chwilę sprawdzimy, czy szczęście ma imię naszego gracza albo graczki. Czekamy zgodnie z regulaminem. 6 sygnałów, pierwszy za nami. Mamy
3: coś
2: nadzieję,
3: ci wypadło,
2: że...
3: Olek.
2: Co mi wypadło?
4: Tak, proszę.
1: Dzień dobry, Radio RMF, Złota Kumulacja, jak masz na imię? Dzień dobry, dzień dobry.
4: Gosia.
1: Cześć Gosiu, dzwonimy do ciebie ze studia RMF-u, twój numer został wylosowany, jest tutaj też Olek, jestem ja, Mateusz.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Hej.
4: Cześć, naprawdę?
2: No naprawdę, to my. Złota Kumulacja.
1: I złota Gosia, która się pięknie uśmiecha i śmieje. Gosiu, wybierz...
4: Cudnie.
1: Wybierz proszę, ojej, już mamy super popołudnie. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
4: 6, zawsze chciałam 6.
2: 6. No dobrze, Gosiu, sprawy mają się tak, że za chwilę być może dasz sobie wielkie szczęście na okrągły 1 000 000 złotych. I my mamy dla ciebie taką propozycję, ponieważ minimum w sejfach to obecnie 5 000 złotych. To już jest twoje za wybrany sejf z numerem 6.
1: No i pytanie, czy ty chciałabyś nam ten sejf sprzedać? Proponujemy z Olkiem 9 000.
2: To poleciałeś, Mati, w tym momencie.
1: A nie konsultowałem tego z tobą, przepraszam.
2: No to 9 000 za sejf numer 6. Co ty na to, Gosiu, kochana?
4: Powiem tak. Gram z wami bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo.
2: Jak długo?
4: No, w latach trzeba powiedzieć.
2: No ale widzisz, w końcu do ciebie zadzwoniliśmy.
1: Gosiu, i co chciałaś powiedzieć? Że zostajesz przy sejfie.
4: To mało
1: pewnie.
4: Na tyle lat. To
2: mało?
4: Tak. Mało, mało. Macie coś jeszcze tam w zanadrzu? Razy
2: mamy.
4: Dwa?
2: Dobra.
4: Tak powiem.
2: Gośka, po starej znajomości w takim razie. Oczywiście żart. Na tyle lat czekałaś, no to ja nie mogę być taki, że nic nie dorzucę. Co ty powiesz na 10 tysięcy? To jest nie, dwa to... razy minimum. Okrągła dycha.
4: Super. Super, ale
2: my się tutaj nadstawiamy z Mateuszem. Dajemy ci okrągłą
4: dychę.
2: Teraz
4: nie mam nic, słuchajcie, teraz nie mam nic, nie mam tej piątki minimalnej nawet. Mam szansę na 1 000 000.
1: To prawda.
4: Zostaję przy tej 6. No.
2: Gosiu, Maciej, dawaj, może ty się dogadasz,
1: Gosiu. Trochę od innej strony, skąd jesteś, bo jeszcze tego nie wiemy.
4: Białystok.
1: Białystok. Gosia z Białego
4: Stoku. Słoneczny, stoku. Piękny Białystok. Słuchajcie, mój pies szaleje, bo ja dopiero wyszłam do domu i ona mnie wita, także jest, no, pięknie, no, na koniec dnia, super.
1: Gosiu, 12 tysięcy.
4: 15 i to będzie super.
2: Gośka!
1: Czekaj chwilę, no jak 15? 12!
4: 15!
1: No, nie mamy więcej. Ja wiem, ile ma Olek, nie ma, ja też nie. 12 to jest nasza ostateczna. Niestety więcej nie mamy, ale to...
2: Chociaż zobacz, bardzo byśmy chcieli.
1: No, to jest 2000 więcej niż dwukrotność minimum.
4: Ale ciągle to jest jaki procent tej głównej kwoty?
1: To już naprawdę za dużo od nas wymaga.
2: Czy ty wiesz, kiedy ja ostatni raz byłem na zajęciach z matematyki? No. Nie rób nam tego.
4: Pewnie wtedy, kiedy ja, no tak.
1: Gosiu, 12 tysięcy za sejf numer 6, czy otwieramy sejf?
4: Otwieramy sejf.
1: Ostatecznie?
4: Ostatecznie poproszę.
1: No to jedziemy, otwieramy sejf
2: jedziemy
1: numer 6.
4: Nie wierzę nadal, że to się dzieje, naprawdę.
2: Uwierz. I niech teraz do ciebie dotrze, moja droga, że wygrywasz właśnie, uwaga, 7 000 złotych! Na co pójdzie pierwsza złotówka?
4: Słuchaj, chyba kupię abonament w tej szczęśliwej grze.
1: Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, jak słychać zresztą, bo Gosia jest w finale. Gosiu, tak dokładnie gra się o te najwyższe sumy, zaglądając do sejfu. Bardzo ci dziękujemy i aż nie chcemy się rozłączać z tobą, bo masz tak piękny
4: Cudownie.
1: Śmiech, taką energię. Prosto z Białego Stoku, to słoneczko od Gosi do was leci. Zostań z nami, kochana, na linii. Za chwilę ci wszystko wytłumaczymy, jak będziesz te kasę wydawać. Gosia z Białego Stoku wygrywa 7 tysięcy złotych dzisiaj w pierwszym finale październikowym Złotej Kumulacji, ale jutro jest piątek, hello! A w piątki w Złotej Kumulacji naprawdę lubimy to, co się zawsze dzieje. dzieje. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Dokładnie tak jak mówi Mateusz, no hello, jutro jest piątek, jutro koniec tygodnia, ale może początek twojego nowego życia. Dzisiaj Gosia,
2: twarda zawodniczka,
3: bardzo twarda zawodniczka, zgarnęła 7000 złotych, ale milion cały czas jest w sejfach.
2: Także jeśli chcecie powalczyć o ten milion złotych, no to ślijcie teraz max na 7467 za 492 albo wbijajcie na rmfmax.pl.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.

0: Na te powroty z pracy idealnie. Kygo, Take Me Back w RMF Max. 32 minuty po godzinie 16, a my wam teraz narobimy smaka z Justyną.
1: Tak, bo pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było, słuchajcie, wybrać najlepszy obiad studencki. Rozpoczął się właśnie rok akademicki.
0: Tak.
1: Kolejny już, a nam wróciły wspomnienia. I tak sobie zaczęliśmy gadać z Piotrkiem o takich rzeczach, które my jedliśmy na studiach. I w moim przypadku na przykład to były pierogi z czajnika. Ponieważ w studenckim radiu nie mieliśmy kuchni, był tylko czajnik, no a głód czasem
0: trzeba było jakoś
1: zmuszał ugotować
0: te pierogi. Albo jak już były te pierogi ugotowane, to można było je podsmażyć w tosterze takim.
1: W tosterze?
0: Tak.
1: Jak?
0: No masełko sobie rozpuszczasz na tosterze i zamykasz z pierożkami.
1: Okay. Bo już myślałam, że tosterze wyskakują pierogi ze środka, to by było w ogóle coś. No słuchajcie, wybory najlepszego studenckiego obiadu prowadzimy teraz na naszym messengerze RMF Max, więc nagrywajcie głosówki do godziny 17:00. Ten problem trzeba rozwiązać. Dajcie znać, jaki jest najlepszy studencki obiad. Głosówką na Messengerze. Max. Wiktor Waligura jeszcze gra.
0: Ciekawe, co on jadł na studiach.
1: A on nie jest teraz w takim wieku studenckim właśnie?
0: Możliwe. Cztery pory roku.

0: Wie, co to dobry reggaeton. Baby Wow za nami w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy. U nas na Messengerze pojawiają się już pierwsze propozycje tego, jaki powinien być najlepszy studencki obiad. Klasyk. Spaghetti z keczupem.
1: Mniam.
0: No pycha. Ta lekka ostrość octu w keczupie. Coś wspaniałego. Czekamy cały czas na wasze głosówki, bo jeszcze przed 17 ten dylemat, jaki jest najlepszy studencki obiad, trzeba rozwiązać. No a tymczasem ważne pogodowe wiadomości chyba masz jakieś, co?
1: Tak jest. Ludzie na południu, ubierajcie się ciepło, ubierajcie skarpety na noc, bo w nocy nawet do minus 2 stopni. Mróz!
0: To kwiaty z balkonu trzeba schować.
1: Koniecznie.
0: Może mi się uda jeszcze dzisiaj. A szczegóły za chwilę sprawdzimy w najświeższej prognozie w RMF Max.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życz sobie

0: www.allegro.pl.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: Słońce w Poznaniu będzie nam towarzyszyło jeszcze trochę czasu, zajdzie o 18.29. Na termometrach od 20 do 22 stopni, po zachodzie słońca 17 stopni, a w nocy słupki rtęci obniżą się do 11 kreski. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jutro na niebie nadal możemy spodziewać się i słońca, i chmur, a na termometrach do 22 stopni. W sobotę 21 i słonecznie, a w niedzielę 19 i więcej chmur.

0: Potem pierwszy studencki czwartek, I Got a Feeling i no Black Eyed Peas na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Tak jest, no pierwszy studencki czwartek, który jest od razu rozpoczęciem roku akademickiego, a my dzisiaj z tej okazji robimy wybory najlepszego studenckiego obiadu. Moja propozycja to pierogi gotowane w czajniku. Piotrek,
0: było też spaghetti z ketchupem. Ja mówiłem o pierogach podsmażonych w tosterze.
1: Też wspaniałe. A co jeszcze wy macie? O, poczekaj.
0: Same pyszności mamy na Messengerze. Technologia.
1: Tu źle se kliknęłam, patrz tu.
2: Najlepszy obiad studencki to jest chleb posmarowany nożem.
1: No tak, klasyk, no absolutnie.
0: Jak w portfelu pusto, no to...
1: No, że... wiadomo, powiedziałabym, ale to nie nadaje się do radia.
2: Trzydniowa mortadela w 5 smakach, bo wsypałam wszystkie 5 przypraw, jakie miałam. Tego oczywiście stary makaronik, jaki tam został, plus jajeczko i to na zasmażane na patelni.
0: To taki studencki pad-staj trochę.
1: Tak można powiedzieć. Wysoko leży oczywiście w naszym rankingu, no do tego jeszcze parówki z makaronem. Złoto właśnie padło na Messengera RMF Max. No dzięki, że jesteście. W ekipie to zawsze łatwiej wybrać.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie tak? Pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
3: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
4: Siemano rano!
1: Dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Piosenkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
3: Tak, znowu coś się zepsuło.
2: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
4: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515-111-111. Powtarzam, 515-111-111.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiało.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostało dodatkowe 3 miliardy złotych. Jak mówiliśmy, kasa pójdzie m.in. na zwiększenie cyberbezpieczeństwa czy rozwój AI.
6: Przeznaczymy to na zwiększenie finansowania w NCN-ie, na budowę fabryk sztucznej inteligencji, kwestie cyberbezpieczeństwa, ale także na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.
5: Mówiła profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo planuje też pracę nad stworzeniem nowych standardów dla zawodów architekta i weterynarza. Trwają również remonty akademików. W tym roku zmodernizowanych zostanie 2,5 tysiąca budynków.
4: To jest RMF Max Poznań.
5: Na lotnisku Ławica produkują wodór. O tym mówimy Wam dziś we fleszach RMF Max. Władze lotniska przekonują, że korzyści odczują także pasażerowie, bo niższe koszty działania lotniska pozwolą przyciągnąć większą liczbę linii lotniczych.
7: Takie jest nasze założenie. Chcemy być bardziej konkurencyjni. Chcemy wykorzystać to, że mamy dużo terenów w części zastrzeżonej lotniska, które nie mogą być komercjalizowane i poprzez właśnie budowę w tych miejscach źródeł wytwórczych optymalizujemy swój własny teren, również poprawiając swoją sytuację ekonomiczną.
5: Tłumaczył Marcin Drzycimski z Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Muzeum Narodowe w Poznaniu, które opiekuje się ratuszem, przygotowało wyjątkową propozycję dla miłośników rysunku. Z okazji stulecia gabinetu rycin i rysunku od jutra będzie można oglądać część jego bogatej kolekcji.
8: Początki budowania kolekcji to już jest schyłek XIX wieku, czyli Prowincjal Muzeum, Kaiser Friedrich Muzeum i też mamy nabytki tego czasu na tym pokazie. I tutaj mamy funkcjonowanie w ramach Muzeum Wielkopolskiego, jednak nastawionego na polonizację zbiorów. A to był też czas dynamicznego rozwoju grafiki. No i lata te okupacyjne. Znowu kilka lat tutaj administracji niemieckiej. No i okres wojenny.
5: Opowiadała Agnieszka Salomon-Radecka z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wyjątkową ekspozycję będzie można oglądać w muzeum do końca października. Spacery, warsztaty, wykłady i pokaz filmu przyrodniczego. Tak Poznań będzie świętował Dzień Drzewa. Od 10 do 17 października mieszkańcy będą mogli poznać przyrodę miejskich parków, między innymi Olszaka, Dębiny i Parku Sołackiego. Finał wydarzeń zaplanowano 17 października w Bramie Poznania. Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza, na osiedlu Oświecenia w rejonie ulicy Dolskiej i Śremskiej powstała nowa przestrzeń rekreacyjna. Mieszkańcy mogą korzystać m.in. z tyrolki, strefy street workout oraz stołów do gry w szachy. Pojawiły się także ławki, nowe nawierzchnie i odnowione trawniki. Inwestycje zrealizowano w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego.
9: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Zachmurzenie małe i umiarkowane w Poznaniu, a na termometrach okolice 20 kreski. Słupki rtęci powoli lecą w dół, po zachodzie słońca pokażą 17 stopni, a w nocy 11. Noc zapowiada się pogodna. Jutro na niebie rano synoptycy prognozują dużo słońca, po południu będzie przybywać chmur w regionie, a bliżej wieczora może być ich więcej, ale padać nie będzie. Na termometrach nadal przyjemnie jak na jesień, do 22 stopni maksymalnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
10: Trzy minuty po 17:00 to jest moment, kiedy można odetchnąć, bo być może już właśnie wróciliście z pracy, a może jeszcze jedziecie się gdzieś przejechać. To warto z nami, bo to jest kanał nadawczy w RMF Max.
11: Świderski i Borycka.
10: Tak jest. Stawiasz kole.
11: Okej. To po ten dzień polskiej muzyki teraz zalijał nas po kołysze. Tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Dobrze robią te smyczki o tej porze. Kim Bandit, Sean Paul i Anne-Marie to Rockabye w RMF Max. 9 minut po 17. A ja chciałabym powiedzieć, że przyszłam tutaj dzisiaj do pracy z niemałym dylematem, ponieważ wczoraj, jak się widzieliśmy ze znajomymi, to mój kolega powiedział coś takiego, że był w sklepie i kupił, uwaga...
1: Ręcznik papierowy.
0: Ręcznik papierowy, tak. Ja się zawahałam, bo ja mówię zawsze papier ręcznikowy i właśnie to wywołało...
1: Bo jakby... co, że papier toaletowy? No to ty mówisz?
0: Dokładnie. Przecież to jest to samo, tylko jedno większe, drugie mniejsze i jeden papier używasz w toalecie i dlatego jest toaletowy, a drugi używasz jak ręcznik i dlatego jest ręcznikowy. No papier ręcznikowy.
1: Ale gdzie go używasz?
0: No w kuchni. To w ogóle nie o tym. Nie o tym jest ta debata, bo właśnie, chodźcie, jest debata.
2: Chodź, jest debata.
0: Debata, czy mówimy ręcznik papierowy, czy papier ręcznikowy.
1: Dajcie nam znać na Messengerze, możecie napisać albo głosówką, czekamy. Wypada rozwiązać tę debatę.
0: Tak, no oczywiście, no od tego jest ekipa RMF Max. W kanale nadawczym takimi rzeczami po godzinie 17 się zajmujemy, więc dajcie znać, my będziemy skrupulatnie liczyć głosy.
1: Jak zawsze.
0: Team Boryna czy team Świderski, to ja przypomnę, team Boryna papier ręcznikowy, team Świderski ręcznik papierowy. Jak macie argumenty też dlaczego tak trzeba mówić, to czekamy.
1: Śmiało.
0: Messenger RMF Max. We'll be right back.

0: Ten gość po prostu nie umie inaczej. Każdy jego numer jest mega hiciorem. Alex Warren, Passenger, na prawie 19 minut po godzinie 17 w RMF Max. A my wracamy do naszej dzisiejszej czwartkowej debaty. Team Świderski, ręcznik papierowy, czy Team Boryna, papier ręcznikowy?
1: Chodź, jest debata.
2: Debata bardzo zagorzała, powiedziałabym, na naszym messengerze RMF Max. Padają różne argumenty, no to najpierw twój team, czyli ręcznik papierowy, uwaga.
3: Myślę, że ręcznik papierowy, bo to jest ręcznik z papieru, jak inaczej.
0: No proste, proste.
2: Jest to argument faktycznie, ale teraz team Boryna jeszcze, proszę bardzo.
4: Oczywiście, że mówimy papier ręcznikowy, a nie ręcznik papierowy. Co to w ogóle jest?
0: Co to w ogóle jest?
2: Argument, co to w ogóle jest? Podoba mi się najbardziej. Oczywiście, że dylemat jeszcze nie rozwiązany. My jesteśmy w procesie liczenia głosów. Wyniki Exit Poll podamy około godziny 17.30, ale jeszcze można zagłosować. Ręcznik papierowy czy papier ręcznikowy? Dajcie znać na messengerze RMF Max.
5: Reklama.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
16: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

0: Kawałek z cyklu Gdzieś to już słyszałem, ale naprawdę pięknie to leci. Eli Oaks i Lavinia Reason. 32 minuty po godzinie 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: I to jest moment.
0: Zapnijcie pasy.
2: Zapnijcie pasy. Moi drodzy, debata dzisiaj. Mówimy ręcznik papierowy.
0: Czy papier ręcznikowy.
2: Debata w kanale nadawczym, w której wzięło udział wielu respondentów. Mamy już wyniki late poll tych wyborów.
3: Chodź, jest debata.
2: Te wyniki przedstawi Piotr. Ja jeszcze nie wiem, jakie są.
0: Uwaga, uwaga.
2: No.
0: 72% na ręcznik papierowy. Papier ręcznikowy tylko 28%.
2: Nie! Pierwszy raz przegrałam debatę, no.
0: No cóż, znaczy, zawsze musi być ten pierwszy raz Justyna.
2: No nie. A ty jak się czujesz z tą wygraną, no?
0: Wspaniale.
2: Właśnie widzę.
0: Ostatnio przegrałem z Mizerią.
2: No tak, to prawda. Przypominam tylko, że Piotrek twierdził, że Mizeria się jest cebulą, także no, zapamiętajcie to sobie. Okej, uznajemy wyższość w takim razie ręcznika papierowego ostatecznie w kanale nadawczym. Wasze głosy o tym zadecydowały, ale debata na pewno jeszcze powróci w RMF Max w podobnych godzinach.

0: Tame Impala i Jenny Dracula. Wspaniały numer w RMF Max, a wy równie wspaniale się kłócicie na Messengerze RMF Max o to, czy papier ręcznikowy, czy ręcznik papierowy. Wyniki debaty już za nami, ale jest jeszcze jeden głos, który no trochę nas zmiażdżył. Proszę bardzo.
1: Ja uważam, że jedyna poprawna forma to rapier pęcznikowy.
0: No to, rapier pęcznikowy,
2: no to
0: rozumiesz
2: chyba
0: to?
2: Oboje zostaliśmy wyjaśnieni, Justyna.
0: Tak jest, tak jest. No a co się wyjaśni w pogodzie, to sprawdzimy teraz w najświeższej prognozie.
2: Zostańcie z nami.
3: Zachmurzenie małe i umiarkowane w Poznaniu, a na termometrach okolice 20 kreski. Słupki rtęci powoli lecą w dół, po zachodzie słońca pokażą 17 stopni, a w nocy 11. Noc zapowiada się pogodna. Jutro na niebie rano synoptycy prognozują dużo słońca, po południu będzie przybywać chmur w regionie, a bliżej wieczora może być ich więcej, ale padać nie będzie. Na termometrach nadal przyjemnie jak na jesień, do 22 stopni maksymalnie.

0: Tak trochę smutno, bo ten ostatni dzień lata już dawno za nami. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. I tak dzisiaj dojechaliśmy do końca kanału nadawczego.
1: Tak, ale ja mam jedną dobrą wiadomość. Jutro piątek.
0: Tak, piąteczek.
1: Bo to może uciec z pamięci, jak się ma jeszcze dużo rzeczy do zrobienia w takie czwartkowe, piękne popołudnie jak dziś. My się żegnamy, Świderski i Borycka.
0: Trzymajcie się, pa, do jutra.
1: W kanale nadawczym słyszymy się po 15. Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: To auto wciąż tu stoi?
5: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
4: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515-111-111. Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515-111-111.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchanu po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
15: I po reklamie.
16: My daughter walk is incredible. Got me smiling, she did it intentional. I won't hurt on myself, now that's personal. In my feeling, I'm gaining emotional. I won't hurt on myself, now that's

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Poznań 93 i 5 FM.
3: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Pasaż handlowy zniknie, ale nowych bloków będzie mniej. Radni przyjęli nowy plan zagospodarowania dla północnej części osiedla Batorego. Co znalazło się w tym dokumencie, wie Przemek Wałczyński.
4: W miejscu pasażu Opieńskiego i dużego parkingu mają powstać mieszkania i usługi, ale także handel, w tym jeden spory sklep. Jednocześnie kilka tysięcy metrów kwadratowych terenu ma zostać przekształcone na zieleń. Mieszkańcy protestowali przeciwko likwidacji pasażu, chcieli, aby pozostał on handlowy. Te protesty przyniosły częściowy skutek, bo dzięki nim zmniejszono m.in. maksymalną wysokość nowych budynków. Plan przewiduje również więcej usług na parterze, nowe przejścia, drogi rowerowe i zmiany w układzie ulic.
3: Ponad 150 projektów będzie do wyboru w tej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Ostateczna lista pomysłów, które będą walczyć o wasze głosy, jest już gotowa.
5: 158, 242 zgłoszone, 158 przeszło tą weryfikację. Co ważne, ponad 30 odwołań, z czego 11 zmieniliśmy decyzję pierwotną urzędników wydziałów merytorycznych na pozytywną, co też cieszy, bo jednak można dyskutować o tych projektach dłużej. To jest dobra liczba, tak, jak najbardziej. Z tego mamy 126 rejonowych, 32 ogólnomiejskie. Myślę, że jest czego wybierać.
3: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Głosowanie rusza 5 października i potrwa do 30 października do południa. Poznańska ogrzewalnia przy ulicy Krańcowej ponownie działa w nocy. Od października do kwietnia osoby w kryzysie bezdomności mogą tam znaleźć ciepłe i bezpieczne miejsce, posiłek, herbatę oraz pomoc specjalistów. Placówka mieści 45 osób, ale zdarza się, że brakuje miejsc. Pracownicy alarmują, że przychodzi coraz więcej kobiet i młodych ludzi. Hejnał znowu zabrzmi z ratuszowej wieży w Poznaniu. Po przerwie spowodowanej remontem trębacz wraca na swoje stałe miejsce. Hejnał można usłyszeć już wyraźniej.
6: Hejnał ciągle można było usłyszeć na Starym Rynku w Poznaniu, ale faktem jest, że tylko z jednej strony, od strony wschodniej, czyli z lodżii. Trębacz wchodził zawsze na drugie piętro i w samo południe grał ten hejnał, z którego jesteśmy tak dumni. To od 1 października znowu będzie grał na cztery strony świata. I nasz hejnał będzie słyszalny, no mam nadzieję, z każdego zakątku Starego Rynku.
3: Mówił rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu Paweł Oses. I na koniec tego flesza, w Teatrze Wielkim w Poznaniu można oglądać wystawę z archiwum. Ekspozycja przypomina dorobek Konrada Drzewieckiego, wybitnego choreografa i twórcy Polskiego Teatru Tańca. Zobaczymy archiwalne fotografie, kostiumy i materiały dokumentujące historię poznańskiej sceny baletowej. Wystawa potrwa do 30 listopada. I to wszystko we fleszu RMF Max. To był poznański flesz w pigułce.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 11 stopni. Jutro rano przywita nas słońce, które będzie nam towarzyszyło do wieczora, ale po południu synoptycy prognozują pojawienie się chmur. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a bliżej wieczora może wzrosnąć do dużego, ale padać nie będzie. Na termometrach nadal przyjemnie, 22 stopnie maksymalnie. W sobotę 20 stopni i sporo słońca, a w niedzielę 19 i więcej chmur.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
8: Witajcie w pięknym październiku. Miesiąc nam się zmienił, ale w pogodzie wciąż fajnie. Tutaj akurat bez zmian. To lubimy, prawda? Piękna polska złota jesień. Graba w RMF Max. Wasze ulubione kawałki. Dużo nowości od 20. Nowe zestawienie listy Hobbensa na starcie naszego spotkania 1 października wieczorowo. Marlon Hofstadt, jego I Like.

Nie wiem, czy widzieliście, jak ona i Maluma ostatnio na Instagramie tak tańczą ciało do ciała. Fani komentują, sugerują, że może łączy ich coś więcej niż muzyka. Tutaj Shakira i Wyclef w niezapomnianym Hips Don't Lie, a jej nowy numer znajdziecie w poczekalni listy Hot Bands. Jest tam także on, Mrozu, który ma dużo nowej muzyki, dużo niespodzianek, dużo jeszcze takich ukrytych, jak potwierdził, asów w rękawie. Wpadł do RMF Max wywiad, przypomnijcie sobie, sprawdzicie, na przykład na naszym kanale na YouTubie. Mrozu i Kacperczyk, nasza kolejna nowość tej jesieni. Wszystko, czego chciałem.

0: dużo dobrego bitu w Dzień Muzyki w RMF Max. Prima Donna to Two Colors. No i za chwilę gościu, dla którego muzyka wciąż jest najważniejsza, ale równie ważny jest sport, bo jest także trochę piłkarzem. Uwielbia, jak Brytyjczyk, wiadomo, jako Brytyjczyk, no to nie tylko się pojawia na meczach, ale także gra bardzo często w brytyjskiej okręgówce z przyjaciółmi. To John Newman, który dzisiaj jest także DJ-em, ale za chwilę przypomnę wam, jak śpiewał. Czeka jego Love Me Again.
1: Reklama wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Tu Martyna.
16: Jestem Kuba. Dołączam.
17: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
18: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
19: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Poznań 93,5 FM.

Remix spolszczony, w którym słuchać Mate, Aichi Mata, Ring My Bell. Remix jeszcze w remiksie, który czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość aż z pięknej Szwajcarii. To dwóch Adrianów, tak, tak, Adrianów dwóch, stąd ta nazwa, Adriatic. No i wiadomo, to coś dla panów bardziej elektronicznych brzmień, melodic, progressive, to jest ich muzyka. Palm of your hands, takiej nuty nie zabraknie w trakcie naszych jesiennych wieczornych spotkań. Zróbcie głośniej, Adriatic przed wami.

0: LVE w wersji Temp City. To był powrót ostatnio nawet na szczyt listy Hot Bands. Za chwilę kolejny kandydat do jedynki w tym tygodniu, Armin van Buuren i jego nowa trensowa petarda, czyli Everlasting. Akurat ten kawałek zabieram w najbliższy weekend na rower, no bo jeszcze nie chowamy, pogoda jeszcze jest, można sobie pojeździć, a co się szykuje jutro w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 11 stopni. Jutro rano przywita nas słońce, które będzie nam towarzyszyło do wieczora, ale po południu synoptycy prognozują pojawienie się chmur. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a bliżej wieczora może wzrosnąć do dużego, ale padać nie będzie. Na termometrach nadal przyjemnie, 22 stopnie maksymalnie. W sobotę 20 stopni i sporo słońca, a w niedzielę 19 i więcej chmur.

0: To jest numer, którego można słuchać o każdej porze dnia i wszędzie jesienią, rano, po południu i wieczorem też. Taki klimat zrobili Post Malone i Swae Lee, Sunflower. Ja mam w ulubionych i postawiłbym wysoko na liście Hobbens. A jak wy? Czekam na kolejne głosy rmfmax.pl. Nowe wydanie już za godzinę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Czwartek, więc pachnie weekendem. A my sprawdzamy imprezowe propozycje, które warto wziąć pod uwagę w Poznaniu, planując imprezy w tym tygodniu. Czwartek to oficjalny start sezonu w klubie Czekolada. Tutaj gość specjalny to Plan B. Zapowiada się studencka noc z dużą dawką współczesnego klubowego grania, bo na dolnym parkiecie zagrają Greg Jarski, DJ OG i Wojtyła, a parkiet na górze przejmuje Philip Wave. W piątek duży wybór imprez w Poznaniu. Jeśli wybierzecie się do klubu Utama, tutaj bardzo mocno elektronicznie, bo będzie gwiazda, jedna z najmocniejszych na elektronicznej scenie. Tiga, autor takich hitów jak Bugatti czy You Gonna Want Me, zagra po godzinie 1:30 dwugodzinny set, a na saporcie Kemot i Michał Łęcki, natomiast noc zamknie Korenberg. Wyjątkową sobotę szykuje dla was klub X-Demon. Do X-Demona bowiem wraca DM, czyli Daniel Majewski, ze swoim rozbudowanym klubowym show. To już nie tylko muza, to efekty specjalne i pirotechnika od 22.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
13: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
14: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Poznańskie lotnisko nie tylko odprawia pasażerów, ale chce też produkować wodór. Instalacja pomoże ograniczyć koszty działalności i wykorzystać prąd produkowany już teraz dzięki sporej farmie fotowoltaicznej obok pasa startowego.
2: Nasze działania, czy te, które dzisiaj już realizujemy w oparciu o istniejącą farmę fotowoltaiczną, dają nam możliwość zaspokojenia ponad 50% naszych własnych potrzeb. W sytuacji, kiedy wyposażymy ten system jeszcze w baterie, które będą zatrzymywały nadmiarową produkowaną energię, myślę, że nawet w 80% swoje potrzeby zaspokoimy. Natomiast jesteśmy przed dzień bardzo dużej rozbudowy infrastruktury lotniczej i lotniskowej. To oznacza, że nasze zapotrzebowanie zarówno na energię elektryczną, jak i na paliwa dwukrotnie wzrośnie.
1: Tłumaczył Marcin Drzycimski z portu lotniczego Poznań Ławica. Ławica jest pierwszym lotniskiem w Polsce, które chce produkować wodór na stałe. Projekt rozwijany jest w porozumieniu z innymi europejskimi portami. We Flaszu RMF Max wracamy do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Jak już Wam mówiliśmy, wybrano już projekty, na które będą mogli głosować mieszkańcy. Pomysłów mogłoby być więcej, przyznają urzędnicy, ale formalne wymogi dla wnioskodawców mogą zniechęcać.
3: To nie jest tak łatwo zgłosić, bo ten pomysł musi się pojawić. No teraz tylko czekać na mieszkańców, którzy się tym zainteresują i zagłosują.
4: Jeżeli chodzi o te pomysły właśnie, o których Pan wspomniał, to są jakieś takie, które się wybijają, w sensie idee w ogóle nowe, czy cały czas kręcimy się wokół podobnych inwestycji?
3: No, przerabialiśmy już dużo. Projekty miękkie, projekty twarde. Jest dużo. To już wiele lat poznańskiego budżetu obywatelskiego, więc już naprawdę bardzo różne pomysły przerabialiśmy. Oczywiście te potrzeby podstawowe mieszkańców cały czas w budżecie obywatelskim widać.
1: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta, a rozmawiał z nim nasz reporter. Opiekujące się ratuszem Muzeum Narodowe w tym miesiącu przygotowało coś dla fanów rysunków. Z okazji stulecia gabinetu rycin i rysunków możecie zobaczyć część tej pokaźnej kolekcji.
5: Prezentujemy 50 rysunków i grafik, które wiszą na ścianach w bardzo ograniczonej przestrzeni i 7 prac w gablocie. To są matryce i odbitki z tej matrycy. Taka ciekawostka, która pokazuje też trochę inny aspekt takich zbiorów, jakie gromadzi się w gabinetach rycin. Stuletnia historia jest bardzo dynamiczna. To jest to ostatnie stulecie, jeżeli chodzi o historię zakątka geograficznego, w którym tutaj jesteśmy.
1: Opowiadała Agnieszka Salomon-Radecka z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wyjątkową ekspozycję będzie można oglądać w muzeum do końca października. We Flaszu RMF Max teraz info dla kierowców. Zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ulicy Admiralskiej w Poznaniu. Na osiedlu Kiekrz ulica została zamknięta między Jachtową a Rytmańską. Objazd prowadzi ulicami Bojerow Admiralskiej w Poznaniu. Na osiedlu Kiekrz ulica została zamknięta między Jachtową a Rytmańską. Objazd prowadzi ulicami Bojerową, Regatową, Podjazdową, Jachtową i Bosmańską. Utrudnienia są związane z budową kanalizacji deszczowej, a dojazd do posesji został zachowany.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Na termometrach w nocy w Poznaniu zobaczymy 11 stopni, a niebo będzie pogodne, idealne do obserwacji gwiazd. Jutro rano obudzi nas słońce, ale w dzień według synoptyków na niebie przybywać będzie chmur, ale padać nie powinno. Na termometrach 22 stopnie to maks, jaki zobaczymy. W sobotę nadal bardzo przyjemnie jak na jesień, do 22 stopni i sporo słońca, a w niedzielę więcej chmur i mniej przejaśnień i do 19 stopni. Korzystajcie z dobrej pogody.
6: Podobno, gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny, ale to nam na razie zdecydowanie nie grozi. Kierowcy na razie nie trzeba się śpieszyć z wymianą opon, ale już można o tym myśleć powoli. Witajcie po 19.00, Przemek Grabowski z Wami wieczorowo w RMF Max. Teraz Alan Walker, Ava Max. Będzie głośno, będzie wybuchowo, ich Fate.

Także kolejna nowość, którą polecam na październik. Ekipa Fastboy w kawałku Music Sounds. Teraz dziewczyny Sketsai są już w zestawieniu listy Hot Bands i jak tak na nie patrzę, to wydaje mi się, że chyba wszystkie na warzywkach. Nie wiem, nie sprawdzałem im osobiście diety, ale trzymają formę. Pozdrawiam wszystkich na warzywkach. Dzisiaj jest dzień wegetarianizmu. Może ktoś się przekona. Może wyjść tylko na zdrowie. Będę trzymał za was kciuki. A dziewczyny Sketsai śpiewają teraz. Animal.

Wieczorowa jesienna energia w RMF Max, Dub Dogs i How Does It Feel. Teraz szybki muzyczny quiz. Jak myślicie, który raper, kto wie, 3 razy powtarzał klasę, po czym został wyrzucony ze szkoły, a i tak zrobił mega karierę? Kto wiedział, że to Slim Shady? Tak, tak, Eminem. Nie Sobel. Sobel grzecznie chodził do szkoły, skończył wszystkie klasy, zaliczył i będzie za chwilę w RMF Max. Wróci także Tame Impala w nowości Luza.

jest z nami już od lat i postanowiłem wrócić do tego numeru, bo już się trochę zakurzył. Chemistry, pamiętacie kto to? Oczywiście Velvet, no tak to kiedyś było. A jak będzie? Słuchajcie, jest informacja o kolejnej serialowej nowości. Po lalce rozpoczęto w Tarnowie zdjęcia do nowej serialowej adaptacji Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Myślę, że to będzie kolejny hicior. No chyba fajnie, że przerabiają nam polską klasykę. Teraz też tak jakby przeróbka klasyki, ale jednocześnie nowość. Zrobił to Silva Bumpa, chociaż niektórzy mówią Bumpa, może być i Bumpa, no nieważne, Bumpa czy Bumpa, zremiksował to doskonale. Kiedyś Montel Jordan i hit R&B Get It On Tonight, a nowa wersja jest taka bardzo, bardzo taneczna, bardzo house'owa On Tonight.

0: Tylko kochaj mnie, idealny numer do kawki dyniowej oczywiście, bo dzisiaj 1 października jest Pumpkin Spice Day. Przynajmniej w Stanach mają dzień, wiadomo, ostrej takiej dyniowej latte. To taki nieoficjalny start pełnego sezonu na dyniowe kawy, jesienne smaki. Ja polecam także dyniowe ciasto, no i obowiązkowo zupkę dyniową z dużą dawką płatków chili. Naprawdę, jakie to jest dobre, aż zrobiłem się trochę głodny. Pozdrowienie dla wszystkich w kuchni. Dla tych, co z nami przy kolacji, za chwilę Axwell i jego Whatever Turns You On.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
13: No, ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęt.

0: i po reklamie.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
5: Na termometrach w nocy w Poznaniu zobaczymy 11 stopni, a niebo będzie pogodne, idealne do obserwacji gwiazd. Jutro rano obudzi nas słońce, ale w dzień według synoptyków na niebie przybywać będzie chmur, ale padać nie powinno. Na termometrach 22 stopnie to maks, jaki zobaczymy. W sobotę nadal bardzo przyjemnie jak na jesień, do 22 stopni i sporo słońca, a w niedzielę więcej chmur i mniej przejaśnień i do 19 stopni. Korzystajcie z dobrej pogody.

0: MJ Daily Startup Company Crash Test Dummies. No niestety wypada nam zestawienia listy Hobbens, ale może tam jeszcze wrócić, bo powroty są możliwe. Kto głosuje na Daily Supreme? Wpadajcie na rmfmax.pl. Będę zdradzał nowości. Będą premiery już za chwilę. Nowa dziesiątka hiciorów. Będzie też świeży, house'owy numer, który przynosi Sony Fodera. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Co robić dziś z wolnym czasem? Może wybrać się do kina w Poznaniu. Oto propozycje. Tu Fiołas, zapraszam. Dorociński jako Wokulski próbuje kupić sobie wejście do świata XIX-wiecznej Warszawy. To zobaczycie w produkcji Lalka. Druga lalka w ostatnim czasie. Pytanie, która bardziej wam przypadnie. Te zobaczycie w kinach dzisiaj wieczorem. Brad Pitt z kolei trafiający na Alaskę, ale już nie taką all inclusive, a po katastrofie samolotu. To zobaczycie w filmie W sercu dziczy. Film łączy survival, thriller i kino akcji. Relacja bohatera ze zwierzęciem dodaje historii emocjonalnego tła. Warto ten tytuł wziąć pod uwagę. Resident Evil to propozycja dla tych, którzy zamiast romantycznego Wokulskiego wolą potwory. Te historie znacie już z poprzednich części. Jeśli lubicie się bać, to opcja idealna. A co w weekend? Dzieje się sporo. W piątek w Tamie gra Tiga. W niedzielę Pablo Pawo i Ludziki wystąpi w klubie Dwa Progi, a Michał Kutek z programem Pobite Gary w Tropsie od godziny 19 również w niedzielę.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów. 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
19: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
20: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchanu po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
21: I po reklamie.
22: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
23: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
24: Hey, I'm Ed Sheeran.
25: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Poznań 93,5 FM.
0: Hej, cześć, witajcie wieczorowo w nowym miesiącu po 20. Przemek Grybowski z wami wieczorowo. Dni coraz krótsze, ale u nas o tej porze codziennie, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, dziesiątka najważniejszych hitów na liście Hot Bands, czyli najlepsze kawałki i nowości, które musicie znać. Zestawienie otwiera dzisiaj Tobi Romeo, Tak leci w numerze Fly High.
1: RMF Max, numer 10.

0: Say Something, do tego tańczę. Kto ze mną zatańczy w tym tygodniu na liście Hot Bands? Sony Fodera jako DJ, Becky Hill jako jego wokalistka. Czekają na głosy. Sony Fodera czeka też na fanów, bo jesienią wybiera się na DJ-skie tournée. Głównie u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ellie Oaks też coraz częściej w klubach i wciąż w zestawieniu listy Hot Bands. Ellie Oaks, Lavinia, dzisiaj dziewiątka dla Reasons.
1: Max. Numer 9.

poza tobą nic. To ósemka, tak czaruje Liwka w zestawieniu listy Hobbence w czwartek. Teraz nasza taneczna premiera, nowy wykonawca Alone, a może jednak poczekajcie, jeszcze raz po angielsku, A-L-O-N-R, właśnie, trzeba by go zapytać, bo na razie to jest to bardzo tajemniczy projekt, twórca nie zdradza o sobie zbyt wielu informacji. Back to Yours to jeden z pierwszych numerów wydany przez Selected, czyli label, który jest mocno kojarzony z nowoczesnym Deep House'em. No to skoro już połamałem sobie język na nazwie, posłuchajmy, jak to leci. Premiera w RMF Max, Back to Yours.

0: Na liście Hobbens była produkcja Heads, był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy, ten numer polecamy w tym tygodniu. Dzisiaj 7, ale jutro może być 1. rmfmax.pl, zostańcie z nami, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Somber, będzie też Kaigo, no i nowość tak na jesień, którą śpiewa Roxy Węgiel. RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: I po reklamie.

Sierpień trwa bez końca. Nowość od Roxy Węgiel. No idealnie wstrzeliła się w sezon. Piękna polska złota jesień. Kto by chciał, żeby jesień właśnie trwała bez końca? Ja się przyznam, że chyba nie. Bardzo lubię te pory roku, bo bardzo kolorowo, bo spadają liście, bo można sobie zrobić ludziki z kasztanów. Ale wiecie, jak przychodzi już połowa listopada, kiedy przechodzimy na czas zimowy, kiedy już mamy mało tego słońca, robi się wilgotno, to ja nie wiem, czy wszyscy byśmy chcieli, żeby jesień trwała bez końca, jak śpiewała Roxy, która czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj nasz jesieniarz Kygo i jego Take Me Back. RMF Max. Numer 5.

Sezon największych festiwali już chyba można powiedzieć się zakończył, ale jeszcze wciąż przed nami ciekawe halowe imprezy. Tutaj mistrz festiwali Timmy Trumpet. Wiem, że może jest za mało trąbki, ale jak się postara, będzie więcej. Chase the Feeling to kawałek, który zrobił z DJ-em Ale Farben. Chase the Feeling czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Być może przy piątku to będzie nasza nowość już w zestawieniu. Lecimy dalej, jesteśmy coraz wyżej tutaj też klubowo. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow.

0: Jedna na milion. To Mata i White. Czekają na wasze głosy na liście Hobbens i jest szansa nawet o wiele większa niż jedna na milion. O wiele, wiele większa, że jutro będą w zestawieniu, bo na razie tak sobie wyczekują. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim przy czwartku Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Na drugim już tak wysoko nowość od Alexa Warrena i jego Passenger. A na miejsce pierwsze wraca Imprezowicz. Marlon Hofstadt. No to tańczymy. Zróbcie głośniej. Ma kolejną jedynkę w Polsce. I Like.
1: One. Numer

0: Ostatnio wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands w numerze I Like. Mam dla was jeszcze więcej dobrego bitu, nowości, także od Jamesa Hype'a. To za chwilę, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Gdzie się wybrać, żeby dobrze spędzić czas, potańczyć i nie żałować? To mam dla was teraz w RMF Max Poznań. Zapraszam, z tej strony Fiołas. Czwartek to oficjalny start sezonu w klubie Czekolada. Tutaj gość specjalny to Plan B. Zapowiada się studencka noc z dużą dawką współczesnego klubowego grania, bo na dolnym parkiecie zagrają Greg Jarski, DJ OG i Wojtyła, a parkiet na górze przejmuje Philip Wave. W piątek duży wybór imprez w Poznaniu. Jeśli wybierzecie się do klubu Tama, tutaj bardzo mocno elektronicznie, bo będzie gwiazda, jedna z najmocniejszych na elektronicznej scenie. Tiga, autor takich hitów jak Bugatti czy You Gonna Want Me, zagra po godzinie 1:30 dwugodzinny set, a na saporcie Kemot i Michał Łęcki, natomiast noc zamknie Korenberg. Wyjątkową sobotę szykuje dla was klub X-Demon. Do X-Demona bowiem wraca DM, czyli Daniel Majewski, ze swoim rozbudowanym klubowym show. To już nie tylko muza, to efekty specjalne i pirotechnika od 22.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
19: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzychu.
6: Sylwia.
1: We are the Swedish House Mafia.
7: Hey, this is Taylor Swift.
3: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
8: Poznań 93,5 FM.

Stanach o szampanie, oczywiście bezalkoholowym. Wiadomo, procenty szkodzą zdrowiu. Przemek Grybowski, witajcie po 21. No teraz też okaz zdrowia wśród DJ-ów. Codziennie na siłowni, zdrowy tryb życia. Prawie codziennie jest gdzieś na imprezie, albo w klubie, albo na festiwalu. Podróżuje dookoła świata, ale alkoholu nie dotyka w świetnej formie fizycznej, psychicznej i muzycznej. James Hype ma dla nas dużo serotoniny. W kawałku o tym tytule nasza mega nowość.

0: Jeżeli pytacie, co z nim się stało, gdzie jest Smolasty, no tutaj był przed chwilą z Dodą, nim zajdzie słońce. No pojawiły się różne komentarze o co mu chodzi i dlaczego jest o nim trochę bardziej cicho, że niby dziwnie wygląda na niektórych zdjęciach. Słuchajcie, on bardzo intensywnie ostatnio przecież koncertował, występował, miał naprawdę przebojowe rekordy, tak więc no, ja się nie dziwię, że czasami na zdjęciu może wyjść lekko zmęczony, już bez przesady. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę poniesie nas ta ekipa. Swedish House Mafia, Lyk Eli. Wciąż mam w ulubionych i myślę, że wy też. Zagram wam Happiness Is So Sad. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Dużo
2: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: I po reklamie.

Ty masz Gipsku, Connie i Jonathan. No i mam nadzieję, że nikt przy tym numerze nie ziewa. Proszę nie ziewać. Chociaż już wiadomo, dlaczego ziewamy, w szczególności o tej porze. No bo coraz krótsze dni mogą sprawiać, że wieczorem robimy się senni. Bo światło to jeden z głównych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. Ale spokojnie, jest na to pewien pomysł, jest rozwiązanie. Dobre, energetyczne bity wieczorowo ugraby w RMF Max. Teraz Tiesto, który w przyszłym roku wraca do Polski i będziemy mieć go na stadionie. Jego Lay Low.

rapie jedynka listy Hobbens, Mega Nuta, Alan Walker, Ava Max, The Fate. Teraz szybkie pytanie. Kto chciałby pojechać na wycieczkę dookoła świata, a jeszcze na przykład kupić sobie naprawdę super szybki samochód sportowy? Taki kabriolet, którego sąsiedzi będą zazdrościć. No to witajcie w klubie, bo teraz w RMF Max możecie wygrać 1 000 000 złotych. Nie teraz, teraz o tej godzinie, akurat teraz, ale wystartowała przecież nasza nowa zabawa. I czekamy na przyszłych milionerów. Jutro też będziecie mogli wejść do gry. Szczegóły na rmfmax.pl.

0: I przy tym numerze przyłożyłbym może głowę do poduszki, ale nie idziemy jeszcze spać. To byli Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Dobrej nuty nie zabraknie także po 22. A ja wracam do Was już jutro. Najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli piątkowy wieczór. Słyszymy się w RMF Max od 18, od 20. Nowe wydanie listy Hot Bands, nowości, premiery, bo wiadomo, jak zawsze, piątek to czas nowej muzyki. Także u nas. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałów.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym

0: And now, ladies and gentlemen,
1: premiera w RMF Max.
2: Siemano, tu Przemek Pro. Sprawdźcie mój najnowszy numer z Kizo. Yo!